0: this is all mine. Bonnie Ray.
1: I love Jimmy Moore.
2: I said, hey.

jedną z pierwszych towarzyszek muzycznych w drodze zarówno Stevie'ego Ray'a, jak i Jimmy'ego Vaughana w teksańskim graniu była wokalistka Luann Burton, z którą Jimmy wielokrotnie występował i nagrywał. Ostatnie takie spotkanie w studiu odnotował też Jimmy Vaughan niepublikowanym wcześniej nagraniem, które nosi tytuł What Am I Living For? Oto Luann Burton i Jimmy Vaughan.

Jest też na tym zbiorze wśród tych 96 nagrań kilka wspaniałych koncertowych, wcześniej niepublikowanych nagrań z najbardziej ulubionego przez Teksańczyków miejsca, czyli z Austin. Jak Państwo wiedzą, tam się odbywa taki wielowątkowy zresztą festiwal coroczny, który nosi nazwę Austin City Limits. I podczas jednego z tych koncertów w 2007 roku doszło do spotkania na scenie kilku wspaniałych, bardzo związanych z Teksasem muzyków. I oto za chwileczkę wcześniej niepublikowane nagranie zatytułowane You Upset My Mind, właśnie zrealizowane podczas koncertu tych muzyków na Austin City Limits. A ci muzycy to oprócz Jimmy'ego Vaughna, Omar Ken Dykes, Kim Wilson, Luan Barton, Delbert McClinton, James Cotton i Gary Clark Jr. You Upset My Mind, rok 2007, Austin City Limits.

0: Carlson on the harmonica. How about Miss Luann?
1: Sam sobie zazdroszczę, że mam to wydawnictwo. To naprawdę fantastyczny pomysł, żeby zgromadzić tyle cudnych gitarowych dźwięków na jednym wydawnictwie. 5 płyt zebranych w albumie The Jimmy Vaughan Story. Zakończę tę prezentację antologii nagrań Jimmy'ego Vaughana nagraniem z 2001 roku. Nosi ono tytuł When Did You Leave Heaven? Dziewczęta i chłopcy, kochajmy Jimmy'ego Vaughana. To jeden z najprawdziwszych skarbów elektrycznego gitarowego grania wokół bluesa. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Jak Państwo już pewnie domyślacie się, dzisiaj będziemy poruszać się głównie w klimatach wakacyjno-letnich, a w związku z tym ja zaproponuję zupełnie niespodziewanie piosenkę noszącą tytuł City Summer Blues mojego równolatka, jak się okazuje, człowieka, który wydaje dla Ferdman Records, czyli wytwórni Jacka White'a, a mówię tutaj o amerykańskim wokaliście i gitarzyście Pocky Lafarge i jego piosenka City Summer Blues.

A teraz będzie kolejny klasyczny wakacyjny hit, czyli The Surfaris i ich utwór Wipeout, który, jak Państwo za chwilę usłyszycie, znakomicie nadaje się do wszelkich wakacyjnych, dynamicznych czynności.

Naturalnym wyborem do dzisiejszej audycji byłaby piosenka Summer in the City i idealnie byłoby, gdyby zaśpiewał to Joe Cocker, ale ponieważ jestem przewrotny, to jak najbardziej tą piosenkę zaproponuję, ale o lecie w mieście zaśpiewa sam B.B. King.

czasami w wakacje to wpada się w taki nastrój, że nic nam się nie chce. I wtedy wszyscy zamieniamy się w takie istoty, trochę mniej człowiecze, a trochę bardziej przypominające kluski. A ostatnio z Sosnowskim odkryliśmy taką osóbkę, która nazywa się Ranko Ukulele. I ta też osóbka stworzyła bardzo odkrywczy tekst do utworu zatytułowanego Kluska. I doszliśmy do wniosku, że czasami to też jesteśmy kluską. Nie wiemy jak państwo, ale naprawdę to się zdarza. To też jest stan umysłu bycie kluską. Ranko ukulele.

0: i należy tutaj nadmienić, że jest to artystka niezwykle popularna wśród młodzieży. Być może również popularna tak bardzo ze względu na to, że...
1: wybiła się na TikToku. Czyli jednak nie tylko same głupoty na tym TikToku widzicie państwo.
0: Odnosząc się do Kluski, to mi osobiście ten okres wakacyjny i okres cieplejszy, zwłaszcza u nas w Polsce, bynajmniej nie kojarzy się z odpoczywaniem, bo jakoś tak się zupełnie niespodziewanie składa, że od wieku pacholącego już, można by rzec, kojarzy mi się głównie z ciężką pracą, czy to na roli, czy to przy budowie domów, wszystko jedno. W każdym razie z taką też pracą kojarzy mi się piosenka projektu Swamp zatytułowana Get Gone.

0: God.
1: O, już tam nie gadaj, że tam zawsze pracowałeś w wakacje. No chyba nie zawsze. Truskawki, owszem, zbierałeś.
0: I domy budowałem. Nawet jak byłem pierwszy, to byłem drugi. Wiesz, jak to jest.
1: Domy budowałeś? Na działce budowałeś dom?
0: No tak, wyobraź sobie, że każde wakacje, czy chciałem, czy nie chciałem, jak moi znajomi z klasy jeździli nad morze w góry bądź za granicę, to ja zawsze kończyłem na działce i przez 10 lat budowaliśmy ten sam dom. Wyobrażasz to sobie?
1: Ale żebyście państwo nie myśleli, że to jakoś coś tu się nie udało, to tylko powiem, że ten dom stoi i ma się fantastycznie i naprawdę to była dobra robota.
0: Stoi i się nawet jeszcze nie rozpadł.
1: Tak. A ja tymczasem wracam do wakacyjnych wakacji, które kojarzą mi się też z lotem samolotem na przykład. A tu mi się tak bezpośrednio kojarzy z jednym z nowszych utworów duetu Karaś-Rogucki, który bardzo przypadł nam do gustu. Występuje tam też, co mnie bardzo zaskoczyło gościnnie, Julia Wieniawa i nawet całkiem się tutaj w tej roli sprawdziła. Także zapraszamy na... bezpieczny lot.

Spróbuj ułożyć się w wygodnej pozycji. Podróż potrwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju,

0: Nie wiem.
1: To znaczy, że jesteś bardzo starą osobą. Julia Wieniawa.
0: Momentami tak się czuję właśnie.
1: Julia Wieniawa jest bardzo sławna. Jest bardzo sławna i jest i aktorką, i wokalistką, i influencerką, i ona po prostu jest wszechstronnie utalentowana.
0: To zupełnie jak Aleksandra Górecka.
1: Nie, nie aż tak.
0: Przepraszam, najmocniej przepraszam. Podobnie przepraszają w swoim utworze chłopaki z zespołu Vintage Trouble. Piosenka nosi tytuł So Sorry i pochodzi z wydanej w 2019 roku epki.

teraz będzie kolejny klasyk. Bo wiadomo, jak wakacje, no to tam miłość się pojawia, czasem wakacyjna, a czasem nie, ale jak wakacyjna, no to zazwyczaj gorąca. W związku z tym Hot Love i nasz ukochany T-Rex. Mam nadzieję, że jeszcze Państwo się nie znudziliście T-Rexem, bo wiem, że to już kolejna audycja z T-Rexem, ale utwory się nie powtarzają. Hot Love.

A teraz chyba jedna z moich ulubionych piosenek ostatniego półrocza. Mówię tutaj o piosence noszącej tytuł Zachód, a wykonuje ją krakowski raper, ale również kształcony trębacz. Występuje w niej również znana i lubiana wokalistka, która nazywa się Sarsa. Projekt nazywa się Mikołaj, a piosenka, jak już wspomniałem, Zachód.

To było takie właśnie o rozstaniu, takim powakacyjnym mogłoby to być, ale jeszcze tutaj będzie kolejna świeża krew. Dopiero co właściwie ją poznaliśmy z Sosnowskim, jakoś nam wcześniej umknęła, to dlatego, że jesteśmy starzy, bo ona jest popularna wśród młodych ludzi, a nazywa się Julia Pośnik. Julia Pośnik stworzyła utwór, który nosi tytuł Egoistka i kiedy go słucham, to sobie myślę, że bardzo zdrowo czasem podchodzić tak do życia, szczególnie w wakacje. Czego i sobie, i Państwu życzę. Julia Pośnik.

0: No i tu dochodzimy do kolejnego klasyka, no bo to właśnie u nas ostatnio takie te upały, prawda, Sosnowski. Ty to w ogóle nie rozumiesz mojego położenia, bo ja na przykład nie jestem w stanie znosić upałów w tak łagodny sposób jak Sosnowski. Ja je jednak odczuwam.
1: No, to wiesz, ja tak naprawdę to mówię często, że bardzo lubię upały, ale to wiesz, upał dla mieszczucha, co to się chowa po mieszkaniach i zacienionych miejscach, a jakby miał wyjść w pole i pomachać różnymi narzędziami, to prawdopodobnie też mocno by wymiękł.
0: Oj, tylko tak gadasz, bo chcesz mnie pocieszyć. Muszę Państwu powiedzieć, że my byliśmy niedawno na koncercie i było 30 chyba 4 stopnie, a Sosnowski biegał w koszulce z długim rękawem i po prostu nic go nie ruszyło. A wracając do muzyki, to jest taki utwór, który doskonale opowiada o takiej aurze, kiedy topi się asfalt, buty są gorące i nie wiadomo, co ze sobą zrobić, ale zawsze można przejść się ze swoją ukochaną lub ukochanym promenadą nad wodą w cieniu. I jest to oczywiście utwór The Drifters Under the Boardwalk.

0: padło.
1: I przechodzimy do ostatniej piosenki, już niestety w dzisiejszej audycji. Nie wiem, czy Państwo znacie taki projekt, który nazywa się Steve and Seagulls. To są doskonali chłopcy, którzy grają różne utwory w dosyć nietypowej aranżacji. Dążę do tego, że chcemy zaproponować na sam koniec piosenkę Thunderstruck zespołu AC/DC w zupełnie nietypowym letnim wydaniu, a wiadomo, że czasami na koniec letniego dnia występują burze z błyskawicami i tak zdecydowaliśmy się zakończyć dzisiejszy barszcz.
2: I też przestrzec Państwa, żebyście Państwo na siebie uważali podczas tych zbliżających się burz. Ale jeszcze muszę tylko zachęcić Państwa do tego, żebyście obejrzeli koniecznie klip na YouTubie tej wersji Thunderstruck. Gdybyście Państwo to zrobili, to zobaczylibyście, że taki wysoki dźwięk, który pojawia się co jakiś czas, jest to dźwięk kombinerek uderzających w ogromne kowadło, a kombinerki te trzyma wokalista, a taki klekot charakterystyczny to łyżki. Myślę, że to już powinno Państwa zaintrygować nieco.
1: I tym optymistycznym, jak zwykle, akcentem żegnamy się z Państwem i życzymy Państwu, żeby było ciepło.
2: W dzisiejszej audycji piosenki prezentowali dla Państwa z ogromną przyjemnością, nie mniejszą niż kiedykolwiek indziej,
1: a nawet większą.
2: Górecka
1: i Sosnowski.
2: Do usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: czyli Górecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: Bielszy, odcień bluesa.
1: Przez radio mówi do Państwa Jan Chojnacki. To spotkanie z Bielszym odcieniem bluesa będzie upływało pod hasłem Małe jest piękne. Ale żeby wyjaśnić, o co chodzi w tym haśle, za chwilę. Bo teraz posłuchajmy, co mnie zainspirowało.

I Want to Be the One. W roli głównej autor, wokalista i gitarzysta Little Milton, czyli James Milton Campbell Jr. Wokalista, gitarzysta, autor wielu bluesowych piosenek, no jeden z takich dosyć istotnych przedstawicieli żwawego, gitarowego, bluesowego grania. Urodził się w 1934 roku, odszedł od nas w 2005. I teraz nagle w 2025 roku ukazał się wcześniej nigdy nie publikowany utwór zatytułowany właśnie I Want to Be the One. Za wydaniem tej właśnie pieśni stoi Bob Corritore, wielokrotnie wspominany w audycjach Radia Baobab i w Pierwszym Odcieniu Bluesa, harmonikarz, ale przede wszystkim może organizator sesji nagraniowych w swojej siedzibie w Phoenix w Arizonie. W 2002 roku był u niego Little Milton i wspólnie z Henry Grayem i Chico Chismem nagrali właśnie tę piosenkę I Wanna Be The One, specjalnie napisaną przez Little Miltona na tę właśnie okazję. No i tutaj dochodzę do mojej inspiracji. Little Milton. Iluż to wspaniałych artystów i artystek z kręgu bluesa posługiwało się pseudonimami, które rozpoczynały się właśnie od owego little. Mały czy mała. To nie zawsze musi się wiązać z tym, że ktoś jest, jak to mówią grzecznie, krótki, czyli ma niewielkie rozmiary, bo czasami chodzi o to, że to jest ktoś, kto jest pieszczotliwie nazwany maluszkiem, może dlatego, że jest młodszy, może dlatego, że dopiero wchodzi w krąg zainteresowania tych większych, czyli starszych, no różnie to bywa. I pomyślałem sobie, że w tym właśnie wydaniu Pierwszego Odcienia Bluesa słuchać będziemy artystów i artystek, którzy z tych czy innych przyczyn są takimi właśnie bluesowymi maluchami. Little Walter, właściwie Marion Walter Jacobs, urodzony 1930, no, żył krótko, ale bardzo aktywnie, bo umarł w 1968 roku, uważany za jednego z najwybitniejszych harmonikarzy bluesowych w historii. Przede wszystkim tę sławę zdobył grając u boku Muddy'ego Watersa. Dzięki niemu harmonika ustna doczekała się w zespołach bluesowych bardzo, bardzo istotnej roli. Posłuchajmy Little Waltera w jego sztandarowym nagraniu zatytułowanym Blues with a Feeling.

pań, którym nadano ten miły epitet Leru, nie jest tak wiele jak panów grających czy śpiewających bluesa, ale jest wśród nich Little Esther, później znana jako Esther Phillips. W początkowym okresie swojej kariery była przede wszystkim związana z Johnnym Otisem, organizatorem bardzo ważnych przedsięwzięć muzycznych z kręgów około bluesowych. Później jako Esther Phillips była znana z pieśni bardziej z kręgu muzyki popularnej. No ale my zajmiemy się tym okresem, kiedy była jeszcze małą Little Esther. I z okresu jej współpracy z Johnnym Otisem posłuchamy Little Esther w duecie z Melem Walkerem w utworze zatytułowanym Mistrusting Blues.

działającym współcześnie artystą z kręgu bluesa, który posługuje się owym Little na początku swojego pseudonimu, to Little G. Weevil. Tak naprawdę nazywa się Gabor Szücs, lub jak też mówią Węgrzy, Szücs Gabor. Jest Węgrem z pochodzenia, ale potrafił znaleźć sobie miejsce w amerykańskim środowisku bluesowym dzięki temu, że w 2013 roku był laureatem International Blues Challenge w Memphis. Little G. Weevil łączy w swojej muzyce blues z delty z nowoczesnymi brzmieniami. Oto w jego wykonaniu utwór zatytułowany Yoga Girl, Hold Me Close, Little G. Weevil.

teraz jeden z najstarszych artystów, którzy pojawią się w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa, Little Brother Montgomery. Naprawdę nazywał się Uriel Wilford Montgomery. Urodził się w 1906 roku w Luizjanie i dożył sędziwego wieku lat 79, kiedy to odszedł od nas w Chicago w 85 roku. Little Brother Montgomery to przede wszystkim pianista, ale także wokalista, jak to się zwykło mawiać, mistrz stylu Barrel House. Posłuchajmy jego nagrania z 1961 roku, Plating Blues, Little Brother Montgomery.

I kolejna dama bluesowa, która posługiwała się pseudonimem Little Miss Sharecropper. Takim właśnie pseudonimem w początkowym okresie swojej kariery posługiwała się Laverne Baker, amerykańska wokalistka z kręgu gospel, R&B i bluesa. W jej wykonaniu usłyszymy utwór zatytułowany Take Out Some Time.

Eddie Boyd niewątpliwie należy do czołowych artystów fortepianowego bluesa. Tę swoją sławę umacniał nie tylko w rodzimych Stanach Zjednoczonych, ale także w Europie. Jego najsłynniejsze numery to Five Long Years, czy też 24 Hours. No, ale kiedy był młody, występował jako Little Eddie Boyd and His Boogie Band. I właśnie z tego okresu jego kariery usłyszymy utwór zatytułowany Getting My Divorce.

Little Richard. Oczywiście przede wszystkim bohater i pionier rock'n'rolla, pianista i wokalista, który obok Chucka Berry'ego i Jerry'ego Lee Lewis'a może być uważany za współtwórcę rock'n'rolla. Ale zdarzały się także Little Richardowi bluesowe przygody. Jego pierwsza samodzielnie zrealizowana w sensie producenckim płyta, The Real Thing, zawierała sporo bluesowych elementów. Otwierała tę płytę pieśń zatytułowana Freedom Blues, Little Richard.

Little Charlie Beatty, znany przede wszystkim jako współtwórca i gitarzysta zespołu Little Charlie and the Nightcats. Kiedy rozstał się z tą formacją, rozwijał także swoją drogę artystyczną w rejonach, nazwijmy to sobie, swingowych. Oto jego swingowe wcielenie, Little Charlie and Organ Grinder w nagraniu Skrunky Tonk.

A teraz przejdziemy do swojego rodzaju żartu słownego, czyli do nazwy zespołu Little Feat. Jak głosi legenda, gitarzysta i wokalista zespołu Lowell George miał bardzo duże stopy. A stopy to po angielsku feet. Któryś z jego kolegów powiedział, że: Ej, ty, George, wcale nie masz takich małych stóp. Małe stopy, haha, świetne. Nazwa dla zespołu. No i tak powstała nazwa Little Feat. Dodatkowo jeszcze pisownia feet przez double e, czyli przez dwa e, stopy po angielsku, została zastąpiona formą feat feat, która w języku angielskim oznacza także wyczyn czy też osiągnięcie. W 2024 roku Little Feat nagrali fantastyczną bluesową płytę zatytułowaną Sam's Place, a na niej znalazł się też standard Muddy'ego Watersa Can't Be Satisfied.

Little Mac Simmons. Mac pochodzi od jego prawdziwego imienia, czyli Malcolm. Urodzony w 1933 roku, w latach 50. przeniósł się do Chicago i tutaj zakotwiczył jako pianista i wokalista, nagrywając między innymi dla słynnej chicagowskiej wytwórni Chess. Potem się usamodzielnił, miał własną firmę wydawniczą, a przez prawie dwie dekady zrezygnował z kariery muzycznej i w latach 60. i 70. zajął się krzewieniem zasad Ewangelii, ale potem powrócił do bluesa i w 1997 roku nagrał album zatytułowany Little Mac is Back, czyli Powrót Małego Maca. Z tej płyty posłuchamy standardu Jimmy'ego Reeda The Sky is Crying.

Little Jimmy King. Tak naprawdę nazywał się Emmanuel Gales, ale kiedy był młodzieńcem, współpracował z Albertem Kingiem, który niemal go usynowił, no i pozwolił mu także używać swojego nazwiska. Stąd Emmanuel Gales nazwał się Little Jimmy King. Emmanuel Gales, świadczy o tym nazwisko, to starszy brat Erica Galesa, współczesnego giganta gitary bluesowej. Little Jimmy King zaprezentuje się w nagraniu Something Inside of Me.

Ten sympatyczny maluszek, czyli Little Ed, jest znany także polskiej publiczności. Byłem na jego koncercie w Ostrowie Wielkopolskim na festiwalu Jimmy Way. Mowa o Edwardzie Williamsie, który prowadzi zespół Little Ed and the Blues Imperials. W ich wykonaniu nagranie zatytułowane Hold the Train.

0: Little Milton otworzył to nasze spotkanie z maluchami bluesowymi i on też zamknie to spotkanie z Bielszym Odcieniem Bluesa, ale wystąpi tutaj jako gość, jako gwiazda koncertu Jimmy'ego Vaughana, który też zapowie jego pojawienie się na scenie. To był Bielszy Odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: Thank you so much. It's such a great honor to be here. Thank you.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blushojnacki. Blushojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: najbielszy odcień bluesa.
1: Witajcie dziewczęta i chłopcy w bielszym odcieniu bluesa. Witajcie panie i panowie w bielszym odcieniu bluesa, bo to wydanie, szczerze wyznam, w zasadzie nie jest adresowane do młodzieży, ale do osób dorosłych, które skończyły tyle lat, że są upoważnione do spożywania produktów, o których dzisiaj będą śpiewać nasze gościnie i goście. A o jaki produkt chodzi, to za chwilę wyjaśni John Lee Hooker.

One bourbon, one scotch, one beer. Jeden bourbon, jedna szkocka, jedno piwko. Jedna z najbardziej znanych, zabawowych piosenek Johna Lee Hookera. Z tym, że spośród tych trzech produktów w tym wydaniu Bielszego Odcienia Bluesa zajmiemy się tylko jednym. Chociaż w dwóch wariantach, czyli bourbonem, a także amerykańską whisky. Jaka jest różnica? No o tym może za chwilę, bo a zresztą czy to ważne, jaka jest różnica? Ważne, że temat oscyluje wokół produktu, który należy spożywać w niewielkich ilościach i smakować. Madeleine Peru za chwilę przedstawi utwór historyczny, bo jest to dzieło Williego Dixona i Leonarda Castona, które nosi tytuł If the Sea Was Whiskey. Gdyby morze było pełne whisky. Pierwsza zwrotka tego utworu brzmi mniej więcej w tłumaczeniu na polski tak. Gdyby morze było whisky, a ja byłbym kaczuszką, zanurkowałbym aż do dna i pozostał na dnie już tam.

0: Choć pod tą piosenką podpisał się Willie Dixon, to równie dobrze można by potraktować ją jako kolejną wersję jeszcze starszej piosenki Sleepy'ego Johna Estesa, czyli Johna Adamsa Estesa, która nosiła tytuł Diving Duck Blues, czyli blues nurkujący kaczuszki. Ten utwór był wykonywany także przez wielu innych artystów około bluesowych z tytułem If the River Was Whiskey. A ta wersja pochodzi z wydanej w 2024 roku pełnej rejestracji koncertów, które odbyły się podczas Crossroads Guitar Festival rok wcześniej. If the River Was Whiskey w podtytule Diving Duck Blues, Keb Mo i Taj Mahal.
1: How's everybody feeling? You having a good time? Oh, yeah. You ready?
2: I'm ready.
1: All right. Sure you're ready?
2: Ready as I'm okay.

0: Thank you, Mr. Mo.
1: Thank you, Mr. Mahone. Yes, sir.
0: Thank you.
2: Ta piosenka już absolutnie nie jest przeznaczona dla słuchaczek i słuchaczy poniżej 18 roku życia, bowiem tytuł brzmi bardzo jednoznacznie – I drink whiskey. Tytuł jest tylko zawołaniem, a rozwinięcie jest jeszcze gorsze, bo okazuje się, że wykonawca tej piosenki, którym jest Stacy Mitchell, spożywa ten napój w zasadzie nieustannie i tym sposobem łagodzi stratę ukochanej osoby. Ale jest pewna nadzieja, że jednak porzuci tę metodę, a ukochana powróci. Stacy Mitchell, I drink whiskey.

Tom Waits wielokrotnie w swojej twórczości nawiązywał do spożycia wysokoprocentowych alkoholu i do skutków, które ten sposób na życie powoduje. Jackie Full of Bourbon to opowieść o gościu, który spożył tego taką ilość, że w zasadzie ten płyn wypełniał go bez reszty. My posłuchamy nie wersji autorskiej, tylko wersji Joe Bonamassy i to w aranżacji akustycznej. An Acoustic Evening, Joe Bonamassy i Jackie Full of Bourbon.

0: Glad I remembered all the words.
1: Jak sądzę, sprawię teraz przyjemność wielu naszym słuchaczkom i słuchaczom, bo wiem, że wśród Państwa jest znaczna grupa zwolenników, a może nawet wielbicielek i wielbicieli talentu wokalnego Chrisa Stapletona. Nie tylko wokalnego, ale także kompozytorskiego. Za chwilę usłyszymy jego chyba największy hit z 2018 roku, czyli Tennessee Whiskey. Tennessee Whiskey, broń Boże, nie należy kojarzyć z bourbonem, bo Tennessee Whiskey jest gatunkiem samodzielnym. Obowiązkowo musi składać się w 80% z ziaren kukurydzy, 12% jęczmienia i 8% żyta.

Jest też taka odmiana tego napoju w Stanach Zjednoczonych, która odznacza się pewnym oryginalnym, owocowym smakiem i nosi ten napój nazwę Southern Comfort. To określenie zresztą można dostosować do swojego rodzaju pomysłu na życie. Southern Comfort, czyli uzyskanie satysfakcji z przebywania na południu Stanów Zjednoczonych. No i takie właśnie dwie wersje znaczenia Southern Comfort za chwileczkę przedstawią. E.G. Kite, która Southern Comfort traktuje dosłownie jako wspomniany wcześniej napój, i grupa Larkin Poe, która opiewa uroki życia na południu Stanów Zjednoczonych właśnie kryptonimem Southern Comfort. A więc E.G. Kite, a potem Larkin Poe.

I teraz zdradzę Państwu, że tak naprawdę tą tematyką zająłem się dzisiaj tylko po to, by na koniec zaprezentować absolutnie niezwykłe wykonanie utworu zatytułowanego Whisky. Jest to Whisky z repertuaru grupy Jam. To nagranie pochodzi z 4 kwietnia 2024 roku, kiedy to w katowickim Spodku święciliśmy 45. urodziny grupy Jam. Whisky zakończyło ten fantastyczny koncert i był to też pożegnalny moment dla Maćka Balcara, który po raz ostatni zaprezentował się jako wokalista grupy Jam, witając jednocześnie swojego następcę, czyli Sebastiana Riddla. Zostawiam Państwa na ponad 13 minut z koncertową wersją Whisky grupy Jam. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Jak za dzięki. Grał do was, że w składzie Zbyszek Szczerbiński na perkusji.

śpiewał Jacek Zawódzki, śpiewał Maciej Barca. A teraz śpiewa Sebastian Mizel.

Music. Panowie, okażcie wspólnotę. Obejmijcie się ramionami i złóżcie ukłon tym, dzięki którym istnieje muzyka, czyli fankom i fanom. Dzień!

dziewczęta i chłopcy. Było pięknie, jest pięknie, będzie pięknie. A już się cieszę na 50-lecie dżemu w Spodku w tym właśnie zestawie. Dziękujemy wam bardzo. Kochajcie dżem, kochajcie muzykę. Kochajmy się wzajemnie i niech pokój będzie między nami. Muzyka to najlepsza część naszego życia. Dziękujemy. Dobranoc. Dżem!

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Thank you.

Mike Bloomfield, to on wspólnie z Bobem Dylanem był uczestnikiem owego skandalicznego, można powiedzieć, występu Boba Dylana na Newport Folk Festival w 1965 roku. No a Mike Bloomfield to przecież gitarzysta, który solowo zachwycał świat przez wiele lat, także był członkiem wielu znakomitych formacji okołobluesowych. A my posłuchamy sobie własnej kompozycji Mike'a Bloomfielda zatytułowanej Orphan's Blues.

0: All right.
1: Jednym z najbardziej kluczowych gitarzystów w tej długowiecznej karierze Boba Dylana był Robbie Robertson. Choć ich współpraca nie trwała zbyt długo, bo Robertson później stał się wiodącą postacią zespołu The Band, no to jednak to, co wydarzyło się w trakcie ich wspólnego grania i nagrywania, czyli płyta Blonde on Blonde, pozostaje nadal jednym z najbardziej cenionych albumów w historii muzyki ubiegłego stulecia. Mam w dorobku Robiego Robertsona coś bardzo osobiście ulubionego. To jego słynny singiel z 1987 roku Somewhere Down the Crazy River. Być może nie jest to nagranie, w którym gitara Robiego Robertsona brzmi jakoś w sposób bardzo niezwykły i rewolucyjny, ale sam pomysł na ten utwór, jego klimat, to jest coś absolutnie niezwykłego. Somewhere Down the Crazy River, Robbie Robertson.

Zatrzymajmy się teraz na chwileczkę przy mniej znanej gitarowej postaci. To Fred Tackett. Przede wszystkim chyba kojarzy się z zespołem Little Feat, z którym był związany niemal od początku istnienia tej formacji. No i tam też spełniał rolę gitarzysty, a także dostarczyciela repertuaru dla zespołu Little Feat. Fred Tackett zagrał na kilku albumach Boba Dylana na początku lat 70., że wspomnę chociażby Saved czy Shot of Love. A my posłuchamy Freda Tacketta z zespołem Little Feat. Album Rooster Egg, wydany w 2012 roku, a utwór, i to jest kompozycja Freda Tacketta, Tattooed Girl.

Przypominam, że w tym wydaniu Bielszego Odcienia Bluesa słuchamy gitarzystów, którzy wpisali sobie do biografii: grywałem i nagrywałem z Bobem Dylanem. Akurat w przypadku kolejnego gitarzysty on może w zasadzie powiedzieć, że grywałem, bo o ile mi wiadomo, nie nagrał z Bobem Dylanem żadnej płyty, a chodzi o T-Bone Burnetta, no, dziś jednego z najbardziej cenionych producentów muzycznych, także oczywiście kogoś, kto sam dla siebie tworzy i nagrywa. T-Bone Burnett był członkiem The Rolling Thunder Review w latach 75-76 ubiegłego stulecia, takim niezwykłym przedsięwzięciem muzyczno-kabaretowym, można powiedzieć, które Bob Dylan wcielił wówczas w życie. A my posłuchamy T-Bone Burnetta współczesnego, rok 2024, jego album zatytułowany The Other Side, i z tej płyty Sometimes I Wonder, T-Bone Burnett.

Kiedy spoglądam na listę gitarzystów, którzy grywali i nagrywali z Bobem Dylanem, są to głównie muzycy amerykańscy. No ale niewątpliwie znaczącą bardzo postacią w dyskografii Boba Dylana był Mark Knopfler, który grał na dwóch albumach, Slow Train Coming i Infidels, no a Infidels wręcz, produkował. A my posłuchamy Marka Knopflera w nagraniu z Kimem Wilsonem. To będzie optymistyczny blues zatytułowany Today is Okay.

To Mark Knopfler przyciągnął do zespołu Boba Dylana, do grupy artystów, którzy z nim nagrywali, swojego ziomka, czyli Micka Taylora, gitarzysty brytyjskiego, którego kojarzymy i z Blues Breakers Johna Mayera, no i oczywiście z zespołem The Rolling Stones. Solowa kariera Micka Taylora nie budzi we mnie większych emocji. Raczej wracam do tych nagrań, w których towarzyszy on komuś, z kim ja bardziej się utożsamiam. Jak na przykład właśnie z Johnem Mayerem. W 2001 roku ukazał się album Johna Mayera Along for the Ride i do nagrania tego albumu John Mayer zaprosił swojego starego drucha sprzed ponad 30 lat, czyli właśnie Micka Taylora. Oto w ich wykonaniu She Don't Play by the Rules.

Pewnie nieco mniej znaną postacią dla nas tutaj po tej stronie Atlantyku jest Larry Campbell, multiinstrumentalista, no ale przede wszystkim jednak specjalizujący się w gitarach i koncentrujący swoją sztukę wykonawczą wokół muzyki country, folk, blues, no i rock. Campbell uczestniczył w Dylanowym Never Ending Tour od 1997 do 2004 roku. Poza tym, że jest cenionym session manem, prowadzi też własną działalność nagraniową, a najczęściej uwidacznia ją we współpracy ze swoją żoną, Teresą Williams, z którą nagrał kilka płyt. Posłuchamy ich wspólnego nagrania z albumu Contraband Love, rok 2017. Utwór nosi tytuł Sliding Delta. Larry Campbell i Teresa Williams.

jednym z najbardziej długowiecznych i takich niezłomnych gitarzystów, którzy towarzyszą Dylanowi w trasach i w koncertach, jest Charlie Sexton. Słuchaczom Radia Baobab i Pierwszego Odcienia Bluesa pewnie najbardziej Charlie Sexton kojarzy się z zespołem Archangels, ale niewątpliwie też zwracają uwagę jego solowe nagrania i jedno z nich za chwileczkę Państwo usłyszą. Oto Charlie Sexton Sextet w nagraniu Everyone Will Crawl.

Krótką współpracą z Bobem Dylanem może także poszczycić się Duke Robillard, który nie ma specjalnie jakichś radosnych wspomnień z tego okresu. Jego gitara zabrzmiała na albumie Time Out of Mind. Można go usłyszeć w trzech nagraniach na tym albumie. Posłuchamy Duke'a Robillarda z jego własnym zespołem z albumu Calling All Blues. Utwór nosi tytuł Temptation.

This is a story about

jedną z nielicznych kobiet gitarzystek, które mogą wpisywać do swojego biogramu, że grywały z Bobem Dylanem, jest Cindy Cash Dollar. Artystka związana przede wszystkim z Western Swingiem i z zespołem Asleep at the Wheel, specjalizująca się w grze na steel guitar i na gitarze rezofonicznej. Ona też została zaproszona do albumu Time Out of Mind i zagrała tam w chyba dwóch numerach. W 2020 roku Cindy Cash Dollar wydała własny album zatytułowany Waltz for Abilene i z tej płytki posłuchamy jej duetu z Omarem Van Dyksem. Utwór nosi tytuł How Many More Years?

Na zakończenie tego przeglądu twórczości gitarzystów, którzy grywali i nagrywali z Bobem Dylanem, Dean Parks. To jeden z najbardziej cenionych muzyków sesyjnych w historii. Może się poszczycić prawie 1000 nagrań z różnymi i zazwyczaj bardzo znanymi artystami. Wśród nich znalazł się także Joe Cocker. Dean Parks nagrał z Cockerem kilka utworów na albumie Heart and Soul. Na zakończenie tego zestawu Joe Cocker z Deanem Parksem I Keep Forgetting. To był pierwszy odcinek Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: keep forgetting you don't love me no more. I keep forgetting you don't love me no more. I keep forgetting you don't want me no more.
1: Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

już przygotował repertuar na album, który ukazał się właśnie jesienią 2021 roku i nosi tytuł Turning to Crime. W repertuarze tej płyty znalazły się utwory rzeczywiście znane i to znane nie tylko członkom grupy Deep Purple, ale zapewne większości naszych słuchaczek i słuchaczy. I to utwory z repertuaru wykonawców, którzy zaczynali mniej więcej w tym samym czasie, kiedy obecni członkowie Deep Purple rozpoczynali swoją drogę artystyczną. No bo Fleetwood Mac, The Yardbirds, Mitch Ryder czy Little Feat to są właśnie te przedsięwzięcia artystyczne, które rozpoczynały swoją drogę mniej więcej w tym samym czasie, co obecni muzycy Deep Purple. Zapomniałem jeszcze o jednym wykonawcy. Może to nagranie przypomni nam wszystkim, o kogo chodzi.

White Room, przede wszystkim kojarzony z zespołem Cream, tym razem w wykonaniu Deep Purple, to jedno z nagrań 12, które znalazły się na takim podstawowym zestawie albumu Turning to Crime grupy Deep Purple, rok 2021. I pomyślałem sobie, że to jest może jakaś okazja, żeby popatrzeć na przeszłość poszczególnych członków grupy Deep Purple i zorientować się, czy ich doświadczenia z tego kręgu muzycznego, którym zajmuje się pierwszy odcień bluesa, miały jakieś znaczenie w przeszłości. No i w ten sposób powstał zestaw 10 nagrań, które w tej audycji Państwu zaprezentuję, a rozpoczniemy od nagrania jedynego w tej chwili oryginalnego członka grupy Deep Purple, czyli tego, który występował w zespole od jego narodzenia. A tym artystą jest perkusista zespołu, czyli Ian Paice. Szczerze powiem, że w jego dyskografii, zarówno tej solowej, jak i tej związanej z jego udziałem z innymi zespołami niż Deep Purple, no niewiele widzę nawiązań do hasła Bielszy odcień bluesa. Chociaż oczywiście no są pewne, bo chociażby jego współpraca z innym znanym brytyjskim muzykiem, czyli gitarzystą Bernie Marsdenem, świadczy o tym, że ten zaśpiew około bluesowy nie może mu być obcy. Oto przykład. W 1979 roku ukazał się album Berniego Marsdena zatytułowany And About Time Too. No i znalazł się na tej płycie taki oto około bluesowy numer. Brief Encounter. Bernie Marsden, a bębni Ian Paice.

Ian Gillan, czyli też jeden z tych, którzy od początku działania Deep Purple są związani z tym zespołem, jest w sposób bardziej oczywisty związany z hasłem Bielszy odcień bluesa, no bo niejednokrotnie dawał znać o tym, że zaśpiew bluesowy nie jest mu obcy. A już wtedy, kiedy doszło do nagrania Iana Gillana z jego koleżkami, no takimi z, prawie że z dzieciństwa i z podwórka, i wtedy, kiedy powstał album Ian Gillan and the Javelins, to okazało się, że ich wczesne inspiracje to były właśnie takie nasze bielszoodcieniowe oczywistości. Proszę posłuchać dwóch nagrań Iana Gillana z koleżkami z tej właśnie płyty i tutaj mamy do czynienia no, z jednym z najistotniejszych standardów bluesowych w historii, czyli Smokestack Lightning Howlin' Wolfa oraz What I Say Raya Charlesa. Czyż nie świadczy to o tym, że Ian Gillan miał w sobie bluesowe kołysanie niemal od urodzenia?

O kontaktach basisty Deep Purple, czyli Rogera Glavera z około bluesowymi nutkami, mówiłem już w którymś z pierwszych odcieni bluesa w przeszłości, a może to były nowaliki spod Baobabu, już teraz dobrze nie pamiętam. No w każdym razie zaistniały te nagrania na antenie radia Baobab. A mówię o albumie zatytułowanym Snapshot, wydanym już w XXI wieku, na którym to Roger Glover z grupą The Guilty Party nagrał kilka utworów absolutnie świadczących o tym, że coś, co kiedyś nazywało się rhythm and bluesem, nie jest mu obce. Oto z albumu Snapshot Roger Glover z koleżkami w dwóch nagraniach: It's Only Life i What You Don't Say.

Najmłodszy stażem uczestnik przedsięwzięcia Deep Purple, czyli klawiszowiec Don Airey, no, jest chyba najbardziej oczywistym przykładem tego, że muzyk uczestniczący w przedsięwzięciu no, z gatunku jednak hard and heavy ma także doświadczenia z nagrań i występów z kręgu bluesa. Bo przecież występował i w grupie Colosseum, i w Jeff Rotal, grywał także z Garym Moorem. I tu właśnie odnajdujemy najwięcej związków jego twórczości wykonawczej z bluesową aurą. Z bogatego dorobku współpracy obu tych muzyków, czyli Garego Moora i Dona Airey, wybrałem As the Years Go Passing By. Dosyć rozbudowane nagranie, które ukazało się na albumie Still Got the Blues, rok 1990.

Nawiążę teraz do tej myśli, którą przedstawiłem na początku audycji, mianowicie do wyimaginowanej scenki, w której członkowie grupy Deep Purple zastanawiają się, jakie to fajne utwory z przeszłości, które lubią i znają, można by przemycić na płycie z 2021 roku. Przecież tych powszechnie znanych i ulubionych, a przez nich też szanowanych utworów jest mnóstwo. No i tutaj zaczęli się pewnie przerzucać tytułami i nazwami wykonawców i wtedy, i tu znowu zrobię taką wyimaginowaną scenkę, odezwał się Bob Ezrin, producent, i powiedział: panowie, słuchajcie, to może na koniec tej płyty zróbmy sobie taką wiązankę waszych ulubionych numerów z przeszłości, taką, żeby ona była rozmaita i żeby wskazywała na to, jak szerokie są wasze fascynacje nagraniami i kompozycjami innych wykonawców. No i w ten sposób powstał utwór zatytułowany Caught in the Act, trwający prawie 8 minut, który jest po prostu takim coverem do kwadratu czy do potęgi, bowiem usłyszymy w tym nagraniu mnóstwo nawiązań do twórczości innych autorów. Lista kompozytorów związanych z tym nagraniem obejmuje kilkanaście nazwisk. Nie będę ich zdradzał, ani też tytułów oryginałów, do których nawiązują Deep Purple. Zostawię tę przyjemność Państwu, bo to jest niewątpliwie bardzo przyjemna zabawa, żeby przypominać sobie w towarzystwie Deep Purple stare numery naszych ulubionych wykonawców. No więc bawmy się wspólnie i do usłyszenia przy kolejnych audycjach Radia Baobab. A właśnie przez Radio Baobab mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Wpiszcie bluesową cegiełkę do baobabowego budżetu. Wpiszcie nazwisko Jan Chojnacki w wyszukiwarce strony patronite.pl. patronite.pl i dowiedzcie się, jak można umocnić potęgę Radia Baobab. Niech blues będzie z nami. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Thank you very much, everyone. Enjoy the rest of the evening. You're in for a blast.
1: Luther Allison, świetny gitarzysta, niezwykle dynamiczny wokalista, także autor wielu bluesowych numerów. Niemal w rok po jego odejściu w 1997 roku wielbiciel jego talentu, też muzyk, młodszy od niego znacznie, czyli Lucky Peterson, nagrał w hołdzie dla Luthera utwór, który zatytułował po prostu Tribute to Luther Allison.

Lucky Peterson zbyt szybko skończył swój pobyt w bluesowym ziemskim świecie. Odszedł od nas w maju 2020 roku, a już jesienią tego samego roku inny znakomity gitarzysta, czyli Ronnie Earl, zadedykował mu muzyczne wspomnienie, nadając temu utworowi tytuł Blues for Lucky Peterson. Ronnie Earl and the Broadcasters.

Kanadyjska gitarzystka i wokalistka Rory Block od pewnego czasu specjalizuje się wręcz w takich albumach, które są oddaniem czci poprzednikom i poprzedniczkom, nawet jeszcze sprzed ponad pół wieku. W 2018 roku Rory Block nagrała album zatytułowany A Woman's Soul, A Tribute to Bessie Smith. Z tej płyty Rory Block zaprezentuje I'm Down in the Dumps.

Jednym z znakomitych przewodników Johna Mayella po bluesowym świecie był J.B. Lenoir. Odszedł w wieku zaledwie 38 lat w 1967 roku. Na swoim znakomitym albumie The Turning Point John Mayall poświęcił jeden z utworów właśnie pamięci J.B. Lenoira. Tytuł I'm Gonna Fight For You, J.B.

Utwór zatytułowany Six Strings Down to jeden z najbardziej wzruszających utworów poświęconych pamięci bliskiej osoby. Współautorem tej pieśni jest Jimmy Vaughan, no a zadedykowana jest pamięci jego brata Stevie'ego Ray'a. To nagranie pochodzi z koncertu poświęconego pamięci SRV, a usłyszymy w nim Jimmy'ego Vaughana, Erica Claptona, Bonnie Raitt, Roberta Kreya, B.B. Kinga, Buddy'ego Guya, Doktora Johna i Arta Neville. Six Strings Down.

0: blues singer.
1: Blind Willie McTell to jeden z pionierów bluesa, urodzony jeszcze w XIX stuleciu. Jest on też bohaterem wspaniałego songu Boba Dylana, zatytułowanego właśnie po prostu Blind Willie McTell. Każda zwrotka tej kompozycji Dylana kończy się słowami "Nobody can sing the blues like Blind Willie McTell". Nikt nie potrafi śpiewać bluesa tak jak Blind Willie McTell. Tę pieśń przejęła też do swojego repertuaru pani Lucinda Williams –

I na zakończenie wspomnień o tych muzykach, którzy odeszli, a których muzyka ciągle inspiruje pokolenia po nich następujące. Chwila z muzyką Leroya Carra, pieśniarza bluesowego, autora znakomitych standardów bluesowych, świetnego w swoim czasie pianisty. W 2012 roku inny znakomity pianista współczesny, czyli Chuck Leavell, zrealizował album zatytułowany Back to the Woods, A Tribute to the Pioneers of the Blues Piano. Z tego albumu zaczerpnąłem nagranie Mean Mistreater, wywodzące się z katalogu autorskiego Leroya Carra. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Rozpoczyna Górecka.
1: Musiałeś to powiedzieć.
0: Ale co powiedzieć?
1: Zapowiedzieć, że ja zaczynam. Jakbym nie mogła po prostu zacząć.
0: No nie, ale chciałem podkreślić wagę twojej zapowiedzi. Przed państwem Górecka.
1: No a na początek drugiego wakacyjnego barszczu Summertime Blues i The Who.

Ja dzisiaj tak troszeczkę gitarowo, że tak powiem, polecę i będzie legendarna postać, która jeszcze nigdy nie przyszła do naszej audycji i jej muzyka nie pojawiła się u nas. Przed państwem Stevie Ray Vaughan, piosence Pride and Joy.

Teraz będzie taka zabawna sytuacja, ponieważ tę playlistę już układaliśmy jakiś czas temu i ja wiem, że ja miałam strasznie istotny powód, żeby wrzucić tutaj ten numer i zupełnie nie pamiętam dlaczego, ale coś mi się wydaje, że to nasze relacje z Sosnowskim tutaj miały jakoś na to wpływ, dlatego że utwór nosi tytuł Don't Know Why She Loves Me, But She Do, a utwór wykonuje C6 Steve.

0: A czy dopuszczasz do głowy taką możliwość, że ta piosenka po prostu jest fajna i chciałaś dlatego ją opuścić, że była fajna?
1: U mnie nic nie dzieje się bez powodu, to by było za proste, ale tak. Sama nie wiem, co wtedy mną powodowało, ale przyznajcie Państwo, że doskonale pasuje do wakacyjnego barszczu.
0: Kolejną piosenką, która moim zdaniem doskonale pasuje do wakacyjnego barszczu, jest piosenka zespołu Dire Straits, która nosi tytuł Six Blade Knife i kojarzy mi się z takim bardzo skwarnym popołudniem, kiedy zupełnie nic się nie chce za bardzo robić i leży się na hamaku na działeczce. A dla tych, którzy znają filmografię Roberta Rodriguez'a, na pewno spostrzeżycie Państwo, że ta piosenka pojawiła się w filmie Desperado.

0: Ach, i ten Banderas, prawda?
1: Banderas z rana jak śmietana.
0: A teraz będzie utwór, który znalazł się na tej naszej dzisiejszej playliście z tego względu, że po prostu uczciwie powiem, że dawno żaden numer mnie tak nie złapał za ucho, żeby mi tak tam wpadł do tej głowy i nie chciał wyleść. I uważam, że napisać taki kawałek to jest sztuka i dlatego to miejsce się temu utworowi w dzisiejszej audycji należy. A jest to nowy singiel Karasia i Roguckiego, który nosi tytuł Jutro spróbujemy jeszcze raz i tylko nadmienię, że polecam teledysk do tego utworu, bardzo pomysłowy, i bierze w nim udział moja ukochana aktorka Lidka Sadowa, którą serdecznie pozdrawiamy. Jutro spróbujemy jeszcze raz.

0: A z czym ogólnie generalnie kojarzą ci się wakacje, ale z takiego okresu, kiedy jeszcze chodziłaś do szkoły?
1: Z wieloma rzeczami, ale ja to byłam strasznym łobuzem, jak byłam nastolatką. I w wakacje to głównie gdzieś tam jeździłam stopem w różne miejsca, gdzie moi rodzice nie mieli o tym pojęcia i takie tam.
0: Ja również jeździłem w wakacje, ale nie stopem, tylko na rowerze. I bardzo dużo słuchałem różnych płyt gitarowych w tamtym okresie. W tym okresie, kiedy jeszcze jeździłem na rowerze. Chcesz coś powiedzieć?
1: Mnie się wakacje takie za dzieciaka kojarzą dużo z muzyką, bo właściwie dla mnie to był taki czas w wakacje, że właśnie gdzieś jeździłam na jakieś festiwale albo na jakieś koncerty, a w roku szkolnym nie miałam tak dużo okazji i tak dużo czasu, żeby na koncerty chodzić, więc rzeczywiście wakacje mocno muzycznie mi się kojarzą.
0: No więc ja albo zbierałem truskawki, albo budowałem domy, albo jeździłem na rowerze i słuchałem na rowerze również bardzo dużej ilości muzyki. I pamiętam taką postać, która w Polsce, ale w ogóle na świecie chyba nie jest bardzo mocno rozpoznawalna. Jest taki gitarzysta, który nazywa się Michael Lifirkins i w 96 roku, no już ubiegłego stulecia, to dziwnie to brzmi, ale tak faktycznie jest, wydał taką płytę, która zatytułowana była Cactus Cruz. Pamiętam doskonale, że bardzo długo wydawało mi się, że te dźwięki, które słyszę, one są zagrane slajdem, a później okazało się, że jest zupełnie inaczej. Michael Lifirkins w piosence Freeway Lines.

Przez zupełny przypadek, śledząc jakieś nowości, natrafiłam na postać, która nazywa się Claire Rosencrantz. To jest kalifornijska młodzieńka artystka. I w ogóle nie mogłam wyśledzić, skąd też ona się wzięła, bo takie te jej nowe kawałki nie mają jakoś bardzo dużo wyświetleń, ale są na wszystkich listach. I wtedy zobaczyłam, że ona 10 miesięcy temu wykręciła taki numer, który ma ponad 29 milionów wyświetleń na YouTubie. I to był jej debiut. I myślę, że warto posłuchać tego kawałka, żeby zobaczyć, czy coś takiego się wydarzyło. Backyard Boy i Claire Rosencrantz.

A ja teraz ponownie nie będę skupiał się na nowościach, tylko puszczę takiego starasia, którego uwielbiam. Nie będzie to nic odkrywczego, ale moim zdaniem doskonale nadaje się do późno wieczornego spożywania alkoholu. Przed Państwem John Legend w piosence Slow Dance.

Muzyka lat 80. i odwołania do niej bardzo mocno przydarły się do muzyki wszelkich gatunków obecnych aktualnie. No i momentami mamy już trochę tego dosyć, ale ten przypadek, który chciałbym Państwu zaprezentować, wydaje mi się być dosyć ciekawy, bo już nawet John Mayer zaczął grać trochę jak w latach 80. i momentami przypomina mi to starego, dobrego Briana Adamsa. John Mayer w piosence Last Train Home.

0: Ja jeszcze właśnie chciałabym dodać, że ja też już mam podziurki w nosie tych odwołań do lat 80., ale właśnie dla mnie z polskich artystów to Karaś i Rogucki są takimi ludźmi, że mimo, że odwołują się do tych lat 80., to robią to w jakiś taki wdzięczny sposób, że jeszcze daję radę tego słuchać.
1: Pozdrawiamy serdecznie. A teraz na zupełny koniec fantastyczna moim zdaniem wiadomość i taka wisienka, bo ja szczerze mówiąc czekałem na to wydarzenie od dłuższego czasu. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale jakiś czas temu prezentowaliśmy nagranie wokalistki, która nazywa się Sierra Ferrell.
0: I wtedy żartowaliśmy, że jest tak ofowa, że nie chce pojawiać się absolutnie nigdzie i bardzo trudno było znaleźć jej nagrania, były tylko na Bandcampie i coś na YouTubie i to wszystko, YouTube. Tak.
1: No i wczoraj dowiedziałem się, że 25 czerwca Sierra Ferrell w końcu po dłuższym oczekiwaniu i setkach maili, które do niej wysłałem, to oczywiście żart, w końcu zdecydowała się umieścić swoje nagrania na Spotify'u. Serdecznie polecamy. Teraz zaprezentujemy jeszcze raz piosenkę, którą prezentowaliśmy już wcześniej, ale tym razem w wydaniu studyjnym. Polecam całą epkę, bo jest naprawdę bardzo sympatyczna, wartościowa. No a Sierra śpiewa absolutnie niesamowicie.
0: I tym optymistycznym akcentem żegnamy się z Państwem i już zastanawiamy się, czym uroczymy Państwa w kolejnym wakacyjnym barszczu, bo na pewno wakacyjny barszcz jeszcze będziemy serwować.
1: A może zrobimy absolutnie na przekór i będziemy puszczać muzykę związaną z Bożym Narodzeniem. Nikt tego nie wie.
0: W zasadzie nie wiadomo, co nam uderzy do głowy.
1: Serdecznie Państwu dziękujemy. Jak zwykle była to ogromna dla nas przyjemność. Mamy nadzieję, że dla Państwa również chociaż odrobinę też. Specjalnie dla Państwa piosenki prezentowali
0: Kurecka
1: i Sosnowski.
0: Do usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Ligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: jikata.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
0: Anesu somu no.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
0: E fififi mu no.
1: Fififi. Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
0: Lekete mu no.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
0: Anesu somu no.
2: Anesu su.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
2: Aya.
1: Nyawe, nyawe, nyawe. Nyawe.
3: Komunikat bardzo nadzwyczajny. Przemawia do Państwa Jan Chojnacki. Radio Baobab powstało 15 lat temu. Nie czas jednak na huczne jubileusze. Aby Radio Baobab mogło pozostać bluesową opoką w dżungli błyskotek i jarmarcznych zawodzeń, konieczne są zmiany i innowacje. Chcę wzmocnić sygnał i urozmaicić program. Pomóżcie mi w tym, siostry i bracia, i dorzućcie bluesową cegiełkę do baobabowego budżetu. Wpiszcie nazwisko Jan Chojnacki w wyszukiwarce strony patronite.pl. patronite.pl i dowiedzcie się, jak można umocnić potęgę Radia Baobab. Niech blues będzie z nami. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Do tych życzeń, żeby nam wszystkim było nice and warm, czyli miło i ciepło, dołączę teraz dwa bloki równie kołyszących, równie relaksujących bluesów. Przy czym będą to wszystko nagrania z ubiegłego 2025 roku. I będzie ich 14. Oto pierwsza siódemka. Taj Mahal i Keb Mo, Room on the Porch. Towarzyszy im wokalnie Ruby Amanfu. Willie Nelson, Silver Wings. To kompozycja Merla Haggarda z albumu, który poświęcił Willie Nelson pamięci swojego przyjaciela. Buzz Scaggs, Tomorrow Night. Jeden z wielkich przebojów wywodzących się z tak zwanego songbooka amerykańskiego. Kobiecy, głos pierwszej damy współczesnej bluesowej wokalistyki, czyli Mavis Staples. Ta pieśń nosi tytuł Beautiful Strangers i pochodzi z albumu Sad and Beautiful World. Piąta pieśń to nagranie z albumu Pierre Lacox Mississippi Heat. Płyta nosiła tytuł Don't Look Back, a my usłyszymy Shivering Blues, w którym głosu zespołowi Mississippi Heat udzieliła Danielle Nicole. Następnie Warren Haynes przypomni akustyczną wersję nagrania Till the Sun Comes Shining Through. Wersja elektryczna ukazała się rok wcześniej, a ta akustyczna pochodzi z albumu The Whisper Sessions. I siódme nagranie spośród tej pierwszej grupy kołyszących i ciepłych pieśni z 2025 roku, Maria Mulder, Gotta Have What It Takes, w duecie z Taj Mahalem.

0: I'll bring it, honey.
1: Druga siódemka dzisiejszego wydania pierwszego odcienia bluesa, zawierającego najcieplejsze i najbardziej relaksujące utwory z 2025 roku. Tę siódemkę otwiera Seth James kompozycją Delberta McClintona zatytułowaną Take It Easy. Piękny głos Alison Krauss usłyszymy w następnym nagraniu, które nosi tytuł One Ray of Shine, jeden promyk słoneczny. Nie zabraknie oczywiście w tym zestawie Buddy'ego Guya z albumu Ain't Done with the Blues, kompozycja Toma Hembridge'a brzmiąca jak klasyk Blues on Top, Buddy Guy. Świetny małżeński duet The Warren Treaty zaprezentuje utwór Love Light z albumu Plus One. Własną wersję kompozycji J.J. Cale'a Magnolia przedstawi sympatyczny mruczek Matt Anderson. Kolejny małżeński duet, czyli Drew i Ellie Holcomb w nagraniu Rain or Shine. A na koniec i na pożegnanie z tym wydaniem pierwszego odcienia bluesa Devon Allman ze swojego ubiegłorocznego albumu The Blues Summit w utworze Peace to the World. Wokalnie towarzyszy mu Jimmy Hall. A zatem, dziewczęta i chłopcy, niech nam w 2026 roku będzie miło i ciepło. Przez Radio Baobab mówił Jan Chojnacki, a grać i śpiewać będą nasi ulubieni artyści.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Wieje. Leszek Janerka z albumu Fiu Fiu. Ojej, to już ponad 7 lat chyba minęło od chwili, kiedy ta płyta dotarła do naszych uszu. Wiem, że pan Ryszard ceni sobie bardzo twórczość Lecha Janerki, a wiem to między innymi stąd, że do swojego listu dołączył zdjęcie zrobione przez żonę Barbarę, a zdjęcie ilustruje potężną kupkę, może nawet kopiec płyt, które jak sądzą stanowią trzon kolekcji pana Ryszarda i z którego to trzonu mam się przekonać, jak szerokie są horyzonty muzyczne pana Ryszarda, a może obojga.

państwa. Widzę kilka płyt Leszka Janerki. Widzę też pojedyncze płyty Claptona, Milesa Davisa, Lao Tse. I gdzieś próbuję też wydłubać spod tego kopca płytę wykonawcy, który za chwilę wystąpi, ale widocznie został gdzieś przykryty, bo nie mogę się dopatrzyć płyty Białe Wakacje grupy Ścianka.

Gdybym na podstawie wspomnianego już zdjęcia i listu pana Ryszarda miał charakteryzować jego gust muzyczny, to określiłbym go w sposób dosyć jednoznaczny i prosty, że jest to gust dojrzałego człowieka. Wnoszę to chociażby z tego, że w 2020 roku państwo Ryszard i Barbara obchodzili 41. rocznicę ślubu, a dodatkowo jeszcze 1. rocznicę urodzin wnuka. No i myślę, że właśnie z tej okazji wnukowo-urodzinowych na liście ulubionych nagrań pana Ryszarda znalazło się nagranie Birthday Blues w wykonaniu zespołu Jarka Śmietany i Wojtka Karolaka.

Muszę delikatnie skorygować moją wcześniejszą zapowiedź, no bo wprawdzie płytę, z której pochodzi to nagranie, firmują Jarek Śmietana i Wojtek Karolak, to w tymże właśnie nagraniu Birthday Blues słyszymy dwie gitary. Gitarę Jarka Śmietany i gitarę Krzysztofa Ścierańskiego. Birthday Blues. Jeszcze przez chwilę, zgodnie z wyborem pana Ryszarda, zatrzymamy się przy brzmieniach współczesnego jazzu. Bohaterem tej części jego wyboru jest Krzysztof Urbański, świetny polski saksofonista, który w dużej części jest zaangażowany w brytyjskie środowisko jazzowe i wraz z kolegami jazzmenami brytyjskimi zarejestrował kilka lat temu jako Krzysztof Urbański and the Urban Jazz Society album zatytułowany History of Tomorrow. I z tej właśnie płyty pan Ryszard wybrał nagranie instrumentalne zatytułowane Yorkshire Tales Chapter 3.

Kończąc prezentację wyboru patrona Radia Baobab, pana Ryszarda Skępy Słupskiej nad Słupią, nawiązuję teraz do własnych przeżyć muzycznych, tak własnych, że brałem udział w ich realizacji. Pan Ryszard zaproponował na koniec swojej listy utwór grupy WW zatytułowany Gdybym. Nie mogę sobie odmówić przyjemności, żeby wersję tego właśnie nagrania udostępnić w postaci, której uczestniczyłem jako żywy słuchacz. Rok 2015, Suwałki Blues Festival. Oto grupa WW wraz z Suwalską Orkiestrą Kameralną Gdybym.

A teraz, zgodnie z wyborem pani Agnieszki z Brukseli, piosenka bez słów, czyli nagranie instrumentalne. Zespół The Shadows, Apache. W 1960 roku to był światowy hit, numer jeden na całym świecie. Niemal, bo to nie był numer jeden w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. W Polsce, bo nie było wówczas listy przebojów, a w Stanach Zjednoczonych to dlatego, że Shadowsi nie mogli się przebić na tamtejszym rynku. I ironią losu, chyba rok później utwór Apache zajął bardzo wysokie miejsce na amerykańskich listach przebojów, ale nie w wykonaniu Shadowsów, tylko w wykonaniu dziś zupełnie już zapomnianego gitarzysty duńskiego Jorgena Ingmana. No i oczywiście ten numer Shadowsów stał się takim wzorcowym dla wielu gitarzystów, także tych, którzy próbowali swoich sił na tym instrumencie między Odrą i Wisłą. Gitarowy kamień milowy. The Shadows Apache.

swojej niesłychanej łaskawości pani Agnieszka z Brukseli zostawiła mi także pole do popisu, jeśli chodzi o inwencje w doborze kolejnego nagrania. Zażyczyła sobie coś z repertuaru Kennego Rogersa i żeby to był jakiś hicior na miarę Ruby, Don't Take Your Love to Town. No dobrze, pomyślałem sobie, wywiążę się z tego zadania celująco. I oto dzięki mojej błyskotliwej inwencji usłyszą Państwo Kennego Rogersa i zespół The First Edition w nagraniu Just Dropped In.

No i wreszcie w tym wydaniu Fanfar dla Patrona, dzięki inwencji pani Agnieszki, kobieta wystąpi i zaśpiewa przepięknie. Doris Day w nagraniu Perhaps, Perhaps, Perhaps. To piosenka, którą w 1947 roku skomponował kubański twórca Osvaldo Fares i oryginalny tytuł hiszpański brzmi Quizás, Quizás, Quizás. I to było też chyba pierwsze wykonanie w wersji hiszpańskiej przez Nat King Cole. No a potem było mnóstwo innych wykonań, wśród nich i to, które przypadło najbardziej do gustu pani Agnieszce, Doris Day.

0: Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.
1: Jeżeli po wysłuchaniu dotychczasowego wyboru pani Agnieszki doszliby państwo do wniosku, że to jest bardzo sentymentalna jednostka, to trzeba będzie zweryfikować ten pogląd, bo na koniec pani Agnieszka poprosiła o coś ostrego. Akurat w chwili, kiedy pisała do mnie liścik, grał na antenie radia Baobab Pat Travers i przyciągnął uwagę pani Agnieszki do tego stopnia, że poprosiła, żeby coś jeszcze w tym stylu zagrać na zakończenie jej bloczku programowego. No, bardzo proszę. Oto Pat Travers i Mystery Train.

bardzo multi-kulti ostrych utworów. Na początek Juliette Lewis, aktorka i wokalistka, która dała o sobie znać już wielokrotnie jako osoba zupełnie niekonwencjonalna. W 2020 roku możemy oglądać ją w serialu To wiem na pewno, no a poprzednio występowała w różnych filmach i serialach, w których pokazywała swoją odmienność od serialowej codzienności. Juliette Lewis zaśpiewa piosenkę Hardly Wait, która wywodzi się z wydanego w 1995 roku albumu Strange Days. Juliette Lewis.

Wspomniałem wcześniej, że pan Arek z Bydgoszczy nad Brdą jest zwolennikiem ostrego grania i to takiego ostrego grania spod znaku multikulti. W swoim drugim wyborze pan Arek zaproponował nagranie Alborosi. A Alborosi to niby jest artysta z kręgu reggae, bo choć Włoch na stałe zacumował na Jamajce, to w jego muzyce nie ma wyłącznie typowego umba, umba i tak dalej, tego dabu, tylko od czasu do czasu potrafi przyłoić, jak to się za moich młodych czasów mówiłem. Tak też będzie w przypadku nagrania Mr. President Alborosi.

Przypomnę, że w tym wydaniu Fanfar dla Patrona słuchamy wyboru pana Arka Kocęby, który jawi się nam jako zwolennik ostrego grania, ale z pewnym ukierunkowaniem na wielokulturowość. Kolejny wybór pana Arka padł na bardzo historyczny twór, na nagranie pochodzące z 1956 roku, które rok później stało się umiarkowanym dosyć, ale jednak przebojem z gatunku rhythm and blues. Dziś uważane to nagranie jest za jedno z wzorcowych dla tego kierunku, który później okazał się być rapem. Andre Williams zaprezentuje Bacon Fat.

0: Yes, but the chicken was never like this. Hammer's it, young man. Hammer's it.
1: Andrew Williams odszedł w 2019 roku, ale właśnie w XXI stuleciu sporo namieszał nie tylko w swoim tradycyjnym środowisku, ale także wśród tych, którzy urodzili się dwa czy trzy pokolenia później. Wśród współpracowników Andrew Williamsa był także Mick Collins, który produkował jego płyty i występował także w roli współautora niektórych nagrań Andrew Williamsa. A Mick Collins to lider wywodzącej się z Detroit formacji The Dirt Bombs. Grają ostrego rock'n'rolla. Dwie perkusje, dwa basy i Mick Collins. Wreck My Flow.

0: Sygnalizowałem już, że muzyczne horyzonty naszego patrona, pana Arka Kocęby, są niezwykle szerokie. Określałem je nawet terminem multiculti. Na zakończenie jego muzycznego bloku coś równie pełnego energii i emocji, co wcześniejsze nagrania, choć jakżeż daleko odległe od standardu ostrego rock'n'rolla. Na pożegnanie z tym wydaniem fanfar dla patrona pan Arek Kocęba proponuje utwór Afryka Paprika. Marko Markowicz, orkiestra.
1: Afryka Paprika!

0: Fanfary dla patrona. Komunikat bardzo nadzwyczajny. Przemawia do państwa Jan Chojnacki. Radio Baobab powstało 15 lat temu. Nie czas jednak na huczne jubileusze. Aby Radio Baobab mogło pozostać bluesową opoką w dżungli błyskotek i jarmarcznych zawodzeń, konieczne są zmiany i innowacje. Chcę wzmocnić sygnał i urozmaicić program. Pomóżcie mi w tym, siostry i bracia, i dorzućcie bluesową cegiełkę do baobabowego budżetu. Wpiszcie nazwisko Jan Chojnacki w wyszukiwarce strony patronite.pl. patronite.pl i dowiedzcie się, jak można umocnić potęgę Radia Baobab. Niech blues będzie z nami. Przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: Bang, bang, boom, boom, baby. Hi, this is Beth Hart, and you're listening to Baobab.

Czy słyszeli Państwo o artyście, który nazywa się Benjamin Darville? No, być może, że ci, którzy kiedyś byli fanami kanadyjskiego zespołu Crash Test Dummies, kojarzą to imię i nazwisko, ale fani bluesa kojarzą go jako Son of Dave. Dlaczego Son of Dave, czyli syn Dave'a, tego dokładnie nie wiem, ale to jest na tyle oryginalna postać, że pomyślałem sobie, że właśnie w tej audycji przypomnę dwa jego nagrania. Son of Dave, Kanadyjczyk, który osiadł w Wielkiej Brytanii, w Kanadzie właśnie brał udział w zespole Crash Test Dummies, no a w Wielkiej Brytanii już jako solista Son of Dave. Specjalizuje się w czymś, co się jest określane terminem one man band, śpiewa, gra na harmonijce, na tak zwanym beatboxie, czyli zestawie perkusyjnym, który obsługuje samodzielnie nogami. Od czasu do czasu ktoś mu tam towarzyszy, ale generalnie postrzegany jest jako taka bluesowa Zosia Samosia. Son of Dave w dwóch nagraniach: Call Me King i Where's the Party At?

0: Teraz wystąpi Buster Poindexter. Buster Poindexter, prawdziwe nazwisko David Johansen, który zadebiutował na początku lat 70. ubiegłego stulecia w Nowym Jorku jako współlider zespołu New York Dolls. No, kojarzonego przede wszystkim z glam rockiem, czy też z takim wstępnym odłamem, który później przekształcił się w punk. Buster Poindexter to jest pseudonim Davida Johansena, który przybrał on pod koniec lat 80. ubiegłego stulecia, kiedy to troszkę znudziły mu się New York Dolls i postanowił zrobić coś na kształt kabaretu swingowo-bluesowego i nazwał się właśnie Poindexter i występował z dużą, prawie big bandową orkiestrą, wykonując tradycyjne piosenki swingowe, popowe, no i także te z gatunku jump blues. Oto Buster Poindexter w dwóch nagraniach: House of the Rising Sun i Rocket 88.
1: There is a house in New Orleans.

Big Herb George. To od razu sugeruje, że mamy do czynienia z kimś, kto jest postawny i kto gra na harmonijce. Big Herb George naprawdę nazywa się George Bisharat i zanim został cenionym harmonikarzem i wykonawcą wesołych bluesowych piosenek, był ceniony jako ktoś absolutnie odległy od świata estrady i bluesowych nutek. George Bisharat jest bardzo wykształconym prawnikiem, był też cenionym komentatorem w prasy, radia i telewizji, specjalizującym się w konflikcie bliskowschodnim. Ale my skoncentrujemy się na jego działalności fonograficznej. Nagrał kilka płyt, którymi poświadczył, że jest rzeczywiście wirtuozem harmonijki ustnej, tej chromatycznej. Oto z dorobku Big Herb George'a dwa nagrania: Chromatism i Wine is My Friend.

ten pseudonim znają wszyscy, bo brzmi on Moby. Naprawdę artysta nazywa się Richard Melville Hall. No i generalnie nie jest chyba kojarzony jednak jako ktoś związany z nurtem bluesowym, ale jeżeli prześledzi się ponad 3 dekady twórczości Moby'ego, to okaże się, że znaczna część produkowanych przez niego nagrań niesie w sobie bluesowe przesłanie, a świadczą o tym chyba 2 najpopularniejsze zrealizowane przez niego utwory, które za chwileczkę Państwu przypomnę. Z 1999 roku Why Does My Heart Feel So Bad i już z XXI wieku, rok 2021, Natural Blues, w którym usłyszymy wokalne popisy Gregorego Portera i Amethyst Kia. Moby.

Sturgill Simpson, a w zasadzie John Sturgill Simpson, stał się niejako objawieniem muzyki country, tej niezależnej muzyki country w połowie drugiego dziesięciolecia XXI wieku. I już kiedy debiutował, Sturgill Simpson oświadczył, że nagra pod swoim imieniem i nazwiskiem tylko 6 płyt. No i rzeczywiście tak się stało. W 2024 roku przestał już być Sturgillem Simpsonem i występuje na płytach jako Johnny Blue Skies. Posłuchamy zatem raz Sturgilla Simpsona z chyba jego najbardziej znanego albumu Sound and Fury w nagraniu Sing-Along, no a potem już Sturgill Simpson przekształcony w Johnny'ego Blue Skies, Scooter Blues.

Na koniec tej audycji poświęconej wykonawcom, którzy ukrywają swoje prawdziwe imię i nazwisko, mam taką pigułę już bardzo, bardzo bluesową. Zacznie ją Taj Mahal, którego prawdziwe nazwisko brzmi Henry Sinclair Fredericks Jr. Henry był tak zafascynowany muzyką wschodu, a zwłaszcza muzyką Indii i całą tą aurą, którą otaczał się Mahatma Gandhi, że postanowił w 1959 roku, kiedy miał 28 lat, zostać Taj Mahalem. No i tak już zostało. Któż bowiem pamięta nazwisko Sinclair Fredericks Jr.? Natomiast Taj Mahal brzmi znajomo dla wszystkich fanek i fanów bluesa. Taj Mahal z wydanej w 2024 roku płyty zawierającej koncertowe jego nagrania z Stalsy w Oklahomie. Ten album nosi tytuł Swinging Live at the Church in Tulsa, a z zestawu tego albumu wybrałem Sitting on Top of the World. Taj Mahal.

I płynnie przechodzimy do kolejnego artysty, który nie zdradza swojego pełnego imienia i nazwiska, ale to płynne przejście umożliwi nam wspólne nagranie Taj Mahala i Keba Mo. Am I wrong?

KEBMO to naprawdę Kevin Roosevelt Moore. 70-paroletek uważany dzisiaj za jednego z czołowych przedstawicieli tego gatunku bluesa, który zawiera w sobie elementy jazzu, popu, country, folku, a przede wszystkim zawiera w sobie brzmienie niesłychanie pociągającego i bardzo charakterystycznego głosu Keba Moo. I właśnie Keb Moo, czyli Kevin Roosevelt Moore, na zakończenie tego spotkania z Bielszym Odcieniem Bluesa wykona standard Jimmy'ego Rogersa That's All Right. Ma być pozytywnie. I pozytywnie pozdrawiam też wszystkie słuchaczki i słuchaczy. To był Bielszy Odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Jeszcze niedawno ogłaszali się jako najlepsza na świecie orkiestra blues-rockowa. Brytyjski, obecnie kwintet, który swoją nową płytę Maverick udostępnia światu pod koniec 2020 roku. Alan Nimmo to oczywiście jest główna postać tego zespołu i tak też jest i tym razem, chociaż dołącza do niego ponownie braciszek. No i jest inny skład osobowy w obecnym kształcie zespołu King. Jest też troszkę przesunięcie w stronę rocka, mniej tutaj bluesa. Ja mówię, że to troszkę żal, ale być może dla dobra komercyjnego statusu grupy King na brytyjskim i europejskim rynku to jakiś zabieg właściwy. Mnie ta płyta niestety specjalnie nie zachwyciła, ale przeczytałem kilka bardzo entuzjastycznych recenzji w brytyjskiej prasie. Mogę się nie znać przecież. Z albumu Maverick grupy King jeszcze jedno nagranie, tym razem koncertowe z udziałem publiczności, bo płyta składa się w większości wprawdzie z nagrań czysto studyjnych, ale na koniec jest kilka bonusów koncertowych. I właśnie taki koncertowy bonusik teraz Państwu chcę zaprezentować. Live at Berkeley Studio. King w nagraniu Lose Control.
1: Hello, everybody.

0: All right.
1: Podawcę blues rocka czy rock bluesa teraz będzie daweczka czystego akustycznego bluesa.

To, proszę Państwa, Sissy Steve. Jakaż niezwykła aktywność pod koniec 2020 roku, bo to w odstępie, nie wiem, chyba miesiąca, kolejna nowa płyta. Duża płyta, long play Sissy Steve'a. Tym razem Blues in Mono. No rzeczywiście to są nagrania mono, pewnie wykonane jeszcze w dodatku na jakimś bardzo starym urządzeniu. I to jest czysty akustyczny Sissy Steve, tylko on ze swoją gitarą, grający częściowo własne numery, częściowo standardy, ale te własne numery też brzmią tak, jakby już je ktoś przed nim 60, 80 czy nawet 90 lat wcześniej wymyślił i zagrał. I tego się przyjemnie słucha. Ja mogę nawet powiedzieć, że bardziej ta płyta mi przypadła do gustu niż ta poprzednia, tegoroczna elektryczna. I tak sobie sączy ten akustyczny monoblusik Sissy Steve, że jeszcze teraz jedno nagranie posączy do naszych uszu. Sissy Steve z albumu Blues in Mono, Buddy Brown.

0: gonna make the spring screech on your bed. Gonna make the spring screech on your bed.
1: I znowu będzie jedynak z gitarką, ale tym razem z gitarką elektryczną.

Fever Dreams, tytułowe nagranie z albumu Scotta H. Byrama. A Scott H. Byram to taka postać dosyć barwna i wielowymiarowa, bo choć jest słuchany przez blues fanów, to również jest traktowany jak swój przez zwolenników muzyki okołopankowej. No i Scott H. Byram potrafi płynnie przechodzić z jednej estetyki w drugą, tak przynajmniej bywało na poprzednich płytach i tak też jest i na albumie Fever Dreams. Są tu kameralne utwory, takie jak chociażby i to tytułowe, no ale też są nagrania, w których Scott H. Byram daje znać, że potrafi pohałasować na gitarze, zwłaszcza kiedy jeszcze do tego dołączy jakiś hałasujący gitarowo koleżka. Oto Scott H. Byram w duecie z Jesse Daytonem. Utwór nosi tytuł Monkey David Wine. No a potem jeszcze jedno nagranie z albumu Fever Dreams. Scott H. Byram sam już pohałasuje w nagraniu Whatcha Gonna Do.

Och, cóż za miłe teraz będzie wspomnienie pewnego letniego, ciepłego wieczoru na głównej arenie Suwałki Blues Festival sprzed, to już prawie półtora roku. Przypomnijmy sobie, jak brzmiał wówczas Kenny Wayne Shepherd Band.

Luni Tuni, to tytuł tego utworu. A firmuje to nagranie Oz Noy, nowojorski gitarzysta, który właśnie zachwyca mnie swoją nową płytą zatytułowaną Snapdragon. Oz Noy to gitarzysta, ale ta płyta może przyciągnąć także uwagę fanów perkusji, bowiem udało się Oz Noyowi zgromadzić w studiu takie oto znakomitości. Winnie Colaiuta, Dave Weckl, Dennis Chambers, a także na przykład John Patitucci czy John Snyder i Wallace Rooney. To płyta czysto instrumentalna, zawierająca głównie współczesne pomysły muzyczne Oz Noya i kolegów, ale wśród tych współczesnych pomysłów znalazł się także powrót do przeszłości, do 1964 roku, czyli do pięknej kompozycji Roda Argenta zatytułowanej She's Not There, którą spopularyzował zespół The Zombies 65 lat temu. No i właśnie teraz Oz Noy z Dennisem Chambersem na perkusji przypomną She's Not There w wersji 2020.

Płytka, którą trzymam teraz w ręku, oczywiście Nowalijka, to jedno z najdziwniejszych zjawisk tegorocznej fonografii, bowiem to jest nowy album doktora Johna zatytułowany Gumbo Blues. Znajdujemy na tej płycie 11 nagrań doktora Johna, które zostały zrealizowane na przestrzeni dziesięcioleci właśnie przez doktora Johna. No więc niby wydawałoby się, że to po prostu jakaś taka składanka różności z katalogu doktora Johna. Ale proszę sobie wyobrazić, że do każdego nagrania dograno współcześnie już w 2020 roku jakąś atrakcję gitarową. Zapewne odbyło się to w sposób czysto wirtualny, to znaczy myślę, że producent płyty, a jest nim Charles Green, wysyłał różnym, bardzo przyzwoitym gitarzystom i gitarzystkom podstawowe nagrania doktora Johna, a oni do tego dogrywali swoje gitarowe solóweczki. Kogóż my tu mamy? Poza, no, oczywiście doktorem Johnem. No więc są tak, kolejno. Joe Louis Walker, Mike Dawes, Chantel McGregor, Buddy Whittington, Eli Cook, Doug Kershaw, ten wprawdzie nie gra na gitarze, tylko na skrzypcach, King Solomon Hicks, Matt Scofield i Erja Littinen. I z tego zestawu niespodziewanych duetów doktora Johna wybrałem dwa. Danger Zone, w którym usłyszymy Erja Littinen, i Bald Head, i tutaj doktorowi towarzyszyć będzie na gitarze Sonny Landreth.

I w ten sposób kończy się to wydanie Nowali Expod Baobabu. I zamknę je nagraniem Scotta H. Byrama, które jest właściwe tutaj i muzycznie, i praktycznie, bowiem nosi tytuł Can't Stay Gone. To były nowaliki spod Baobabu. Przez radio mówił Jan Chojnacki, który wsiada już do swojego wynalazku i odjeżdża, by przybyć tu ponownie z kolejną baobabową audycją.

garść osobistych refleksji przy każdej piosence. Ta pierwsza, którą za chwilę zaprezentuję, to jest piosenka, którą mój kolega z koleżanką wykonywał na Akademii z okazji 8 marca w moim liceum. W moim liceum imienia Bolesława Prusa w Sosnowcu. Powiem, że bardzo chciałem być perkusistą, ale był kolega, który był perkusistą lepszym ode mnie, a właśnie nie wiadomo, czy lepszym, bo ja nigdy nie grałem za niego, ale on miał perkusję, w związku z tym on grał i był lepszy, bo grał. A ja byłem perkusistą rezerwowym i ćwiczyłem na poduszkach i na tamburinie oraz na marakasach, czyli takich grzechotkach. I próbowałem towarzyszyć mu jako sekcja rytmiczna uzupełniająca. Ale zdarzyło się, i to właśnie w dniu tej akademii 8 marca, że perkusista główny się rozchorował i koledzy z zespołu bez próby wpuścili mnie za jego bębny. I to był pierwszy utwór muzyczny, który mieliśmy wykonać. Państwo usłyszą oryginalną wersję tego utworu. W wersji nienagranej tej z Akademii nie słychać było perkusji, za którą siedziałem, ponieważ ze zdenerwowania mieszałem w powietrzu.

Ja, ogromne wrażenie zrobiła na mnie wersja instrumentalna utworu Maria Elena w wykonaniu Janusza Popławskiego i, proszę Państwa, wrażenie negatywne, konferansjer niebiesko-czarnych. No po prostu tragedia. Myślałem sobie wtedy, może będę konferansjerem, ale nigdy takim. To był śpiewający konferansjer Piotr Janczerski, który wdzięczył się do publiczności, chyba już wtedy farbował sobie włosy, był w butach kowbojskich, a na dodatek straszliwie fałszował. Wtedy pomyślałem sobie, może jednak będę wokalistą, zanim zostanę konferansjerem, i z repertuaru Wojciecha Kordy na Akademię Szkolną wybrałem ten oto utwór, który niestety potem wielokrotnie wykonałem.

że dodatkowy chwyt sceniczny, który stosował właśnie przy okazji wykonywania utworu Lot Czmiela, w pewnym momencie wychylał się za kulisy. Tam stał kolega z zapalonym papierosem. Ryszard Poznakowski, niewidoczny dla publiczności, nabierał dymu, wychylał się z powrotem i wykonując kolejne glissanda na organach Farfisa, puszczał dym nosem i uszami. To wszystko odbywało się w świetle reflektorów i wywoływało zachwyt publiczności. A więc pierwsze efekty dymne zespołu Czerwono-Czarni, a teraz piosenka kompozycji Ryszarda Poznakowskiego, twórcy i odtwórcy wielu polskich bigbitowych formacji muzycznych.

jedną całość, bo był to dźwięk stereo. To było coś niesamowitego. No i niesamowita była grupa Blood, Sweat and Tears i utwór, którym Czesław rozpoczynał koncert. Potem, jak głosi wspomnienie, miał być solistą tej grupy. Były takie próby. Nie udały się, ale tę piosenkę śpiewał. Spinning Wheel.

Pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum. Z pamięci Krzysztofa Materny, czyli mojej. Pum pum.

No, niewątpliwie tutaj ta biel bardzo psychodeliczna i niejednoznaczna, no, ale bywają też z okresu tej psychodelii utwory równie odlotowe, ale już bardziej ukonkretnione na pewną psychodeliczną wizję. White Rabbit, Biały Królik, fantastyczna kompozycja Grace Slick i fantastyczne jej wykonanie. W tle oczywiście zespół Jefferson Airplane, rok 1967.

Jest też sporo bluesowych pieśni o białych zwierzętach. White Rabbit nie był specjalnie bluesowy, był raczej bardziej właśnie taki psychodeliczny. No więc teraz zbliżmy się do około bluesowej estetyki i oto Anne McHugh, której płytę w 2015 roku wyprodukował Dave Alvin, wykona swoją własną kompozycję o małym białym kotku, Little White Cat, Anne McHugh.

Wracam teraz do inwokacji pani Miry z Lipna, naszej patronki, która zainspirowała mnie do złożenia programu w białym odcieniu. Pani Mira pisze, przywołując Władysława Kopalińskiego w jego słowniku mitów i tradycji. Biały kolor symbolizujący zazwyczaj czystość, prostotę, uczciwość, niewinność i prawdę. Starożytni kapłani, również druidzi, nosili na ogół białe szaty liturgiczne. W starożytnym Egipcie głowy Ozyrysa zdobiła biała tiara. Białe konie ofiarowywano słońcu, białe byki wybierali na ofiarę druidzi, białe słonie były święte w Syjamie. Na wschodzie kolor biały jest symbolem starszeństwa, wyższości. Teraz będzie poetycki adres w stronę białości, poetycki, choć jednoznacznie nawiązujący też do zjawiska przyrodniczego, jakim jest śnieg. Bo oto Nick Cave z The Bad Seeds wykona własną kompozycję zatytułowaną 15 Feet of Pure White Snow, 15 stóp czystego białego śniegu. Oui.

No to teraz po tej dawce poezji około bluesowej będzie coś bardzo elektrycznie bluesowego, bo oto John Winter, który sam przecież jest uosobieniem poniekąd bielszego odcienia bluesa, on jako albinos, jako blada bluesowa gitarowa twarz wykona White Line Blues.

No i kolejna nieoczywistość, jeśli chodzi o wybór nagrania z bielą w tytule. White, Clean and Neat. To nagranie Roberta Planta z albumu Digging Deep, rok 2020.

Teraz chciałbym zaproponować swego rodzaju kumulację bieli, bo nie dość, że biel będzie w tytule, White Flames Chill, to jeszcze do tego sam wykonawca jest kwintesencją bieli w muzyce, bo nazywa się Snowy White. No i ze swoim zespołem White Flames wykona utwór zatytułowany White Flames Chill.

0: Wracam teraz do bieli komentującej faunę. Biały gołąb jest przecież symbolem pokoju i różnych innych bardzo zacnych skojarzeń. I oto teraz pieśń o białym gołębiu w wykonaniu jednego z nestorów współczesnego bluesa, czyli Shermana Holmesa.
1: In the deep rolling hills of Virginia.

tym skojarzeniem z bielą wśród zwierząt, czyli z białym koniem, ucieszę zapewne znaczną część naszych słuchaczek i słuchaczy, bo wiem, że ten artysta może zawsze liczyć na uznanie wśród państwa. Mówię o Chrisie Stapletonie, który na albumie Higher w 2023 roku pomieścił także utwór poświęcony białemu koniowi. White Horse, Chris Stapleton.

Z tego ziemskiego padołu przenieśmy się teraz w stronę gwiazd, czyli w stronę białej, mlecznej drogi. Oto pieśń o tej tajemnicy nieba w wykonaniu Floyda Dicksona.

No, nie możemy w tej audycji poświęconej bieli muzycznej zapomnieć także o bieli w światowej florze. O białym kwiatku, white flower, zaśpiewa pani Helene Missant, a zaczerpnąłem to nagranie z mojej ulubionej polskiej płyty, czyli z albumu firmowanego przez Maćka Kręca, zatytułowanego Brothers and Sisters –

I na koniec oczywista oczywistość. Myślę, że pani Mira z Lipna będzie zadowolona, że właśnie tym kończę audycję poświęconą bieli w bielszym odcieniu bluesa. The Moody Blues, Nights in White Satin. Bo przecież pani Mira podkreśliła, że w jej domu tylko biała pościel. Przypomnę, że właśnie pani Mira z Lipna była współautorką koncepcji tej audycji Bielszy Odcień Bluesa. Przez radio mówił do państwa Jan Chojnacki.

0: רדיו באובאב.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Do tej krainy łagodności wprowadził nas zespół Deep Purple. To fragment płyty Whoosh, która w sierpniu 2020 roku ma ucieszyć uszy fanów na całym świecie. 13 nowych piosenek na 21 płycie grupy Deep Purple. Już ta poprzednia, Infinite, sygnalizowała pewną zmianę koncepcji twórczej zespołu Deep Purple. No a przy tym albumie, który będzie nosił tytuł Whoosh, jak twierdzą ci, którzy przygotowują płytę do wydania, Deep Purple bez jakichkolwiek ograniczeń będą prezentowali swoją kreatywność. Ja Państwu troszkę powiem, że się boję tego braku ograniczeń w kreatywności. No ale z drugiej strony to jest grupa ludzi, którzy zrobili tak wiele dla współczesnej muzyki, że w zasadzie wszystko im wolno i nikt nie może powiedzieć: Deep Purple zdradzili, już nie grają tak jak na Machine Head czy Made in Japan, a Smoke on the Water nadal pozostanie dla nas wskazówką i drogowskazem. No nie, no są artyści, którym wolno już wszystko i do nich należy grupa Deep Purple. Nie sądzę, żeby cały album był taki jak to nagranie, które nosi tytuł Man Alive, bo znamy jeszcze drugie nagranie z tej płyty, otwierające ten zestaw nagrań i ono przypomina stare Deep Purple, jeśli chodzi o natężenie i emocje i energię. A tak na marginesie tego, co nastąpi w sierpniu 2020 roku, kiedy ukaże się płyta Whoosh, to troszkę miałem nadzieję po wysłuchaniu poprzedniego albumu, tego z 2017 roku, że być może pójdą ci muzycy w stronę tego gatunku, który mnie najbardziej grzeje, no czyli takiego grania około bluesowego, a te moje nadzieje oparte były na tym, że jedna z płyt, bo był to przecież dwupłytowy album w wydaniu Deluxe, kończyła się nagraniem o znanym wszystkim fanom dobrej muzyki tytule Roadhouse Blues. I to był jedyny na tej płycie utwór, którego nie skomponowali członkowie Deep Purple, bo był to stary, dobry Roadhouse Blues grupy The Doors. Wszystko jeszcze przed nami, no przecież Deep Purple jeszcze pewnie z kilkanaście płyt nagrają i może któraś z nich okaże się być tą wymarzoną przeze mnie około bluesową. W tym etapie pozostańmy przy albumie Whoosh, utwór, o którym już wspomniałem, ten rozpoczynający płytę Throw My Bones, no a do tego dolepię ten Roadhouse Blues sprzed kilku lat. Ot tak, żeby sobie ciągle robić nadzieję.

dedykowanie Deep Purple do Krainy Łagodności no jest oczywiście lekkim nadużyciem. Natomiast w przypadku Joli Kraina Łagodności wydaje się być właściwym miejscem, w którym jej sztuka może rozkwitnąć naprawdę.

Na ślad Joli trafiłem dzięki Mavis Staples, która wyznała w jednym z wywiadów, że wśród ulubionych jej płyt początku 2020 roku jest także płyta Joli. Podążając tym tropem, dotarłem do całego albumu Joli, który jest owocem współpracy tej wokalistki z Danem Auerbachem, który wyprodukował tę płytę. I to jest debiutancki album Joli, brytyjskiej wokalistki, która przez pewien czas była w kręgu muzyki Massive Attack, a kilka lat temu się usamodzielniła, nagrała jakąś epkę, no i teraz jest duża płyta Walk Through Fire. Gdybym miał w kilku słowach określić atmosferę tej muzyki, to pokusiłbym się o takie oto sformułowanie. To jest Roberta Flack oscylująca między country i popem, a także od czasu do czasu troszeczkę zawadza o blue noty. Jola w krainie łagodności raz jeszcze z albumu Walk Through Fire, Ride Out in the Country.

To była Jola. Jola pisze się przez Y na początku, gdyby ktoś z Państwa chciał w sieci ją sobie odnaleźć i więcej się o niej dowiedzieć ciekawych rzeczy. Kolejny utwór to jest tak zwany cover. Oryginał ukazał się w 1955 roku, a wykonawcą był sam Elvis Presley. Oh, baby, baby, baby, baby.

No i cóż to za heavy rockabilly? Otóż to heavy rockabilly to dzieło Danziga. A Glenn Danzig to amerykański muzyk, band leader, producent, który przede wszystkim znany jest ze swoich heavy metalowych czy thrash metalowych wyczynów. Danzig jest wielkim fanem twórczości Elvisa Presleya i postanowił swój baryton zaprezentować w klimatach Elvisowych. Nagrał cały album z piosenkami Elvisa i zatytułował tę płytę Sings Elvis. To jest dosyć marna płyta, bym powiedział, bo poza tym, że Danzig naśladuje Elvisa, nic w tym nie odnajduje oryginalnego i traktuje prezentację fragmentów tej płyty tylko i wyłącznie w kategoriach ciekawostki. Oto raz jeszcze Danzig i jego wersja One Night.

After You've Gone. Bardzo stara piosenka. Po raz pierwszy ukazała się na płycie, zapewne szelakowej, w 1918 roku. I teraz po tych 102 latach ponownie jest na płycie, a także w formie absolutnie ulotnej cyfrowej w wykonaniu Curtisa Stigersa. After You've Gone wykonywało przed Curtisem chyba około 1628 wykonawców obu płci i w 96% byli to, jak sądzę, artyści z kręgu romantycznego. Takim też romantykiem jawi się Curtis Stigers na swojej nowej płycie zatytułowanej Gentleman. Ukazała się ona dokładnie w dniu Święta Pracy 2020 roku. Zawiera kilka piosenek skomponowanych przez samego Curtisa, no a także dołożyli swoją twórczość do repertuaru tej płyty różni znakomici współcześni twórcy jak Tom T. Hall czy John Fulbright. Płyta Gentleman jest owocem współpracy Curtisa Stigersa, który śpiewa, komponuje, także gra na saksofonie. No więc jest owocem współpracy z Larrym Goldingsem. To klawiszowiec, pianista, organista, bardzo wszechstronny, głównie znany z wieloletniej współpracy z Jamesem Taylorem. Jeszcze jedna romantyczna piosenka z tego albumu to dzieło współczesne. Nick Lowe jest kompozytorem, a tytuł Lately I've Let Things Slide. Curtis Stigers.

Remember now. The front door's open wide.

Artysta, który teraz zaprezentuje swoją nowalijkę, z całą pewnością nie należy do romantycznych dżentelmenów. Całe życie swoje spędził w czymś, co można nazwać country of.

wykonawca Steve Earle and the Dukes, tytuł Devil Put the Coal in the Ground, czyli diabeł umieścił węgiel w ziemi. Żeby zrozumieć wymowę tej pieśni, jak i wymowę całego albumu, na którym się to nagranie znalazło, należy cofnąć się o 10 lat do tragicznych wydarzeń z zachodniej Wirginii, kiedy to w maju 2010 roku w miejscowości Upper Big Branch nastąpiła eksplozja w miejscowej kopalni węgla. W jej wyniku zginęło 29 górników. Ta tragedia stała się kanwą do napisania przez Jessica Blank i Erika Jensena sztuki dramatycznej zatytułowanej Coal Country, a Steve Earle został poproszony o napisanie kilku piosenek ilustrujących ten dramat. Te pieśni wraz z kilkoma nowymi znalazły się na nowym albumie Steve'a Earle'a and the Dukes. Album nosi tytuł Ghost of West Virginia. Poza tymi piosenkami specjalnie stworzonymi na rzecz wystawienia sztuki Coal Country, znalazły się także na tej płycie nagrania utworów tradycyjnych dla amerykańskiej muzyki folkowej i nawiązujące do postaci tradycji tej muzyki. Taką postacią był John Henry, górnik, który swoim wielkim młotem, stalowym urządzeniem do rozbijania brył węgla, został uwieczniony w tradycji amerykańskiej muzyki folk i country. Oto współczesna wersja historii Johna Henry'ego, zatytułowana przez Steve'a Earle'a John Henry was a steel driving man.

mocny akcent elektrycznego bluesa na zakończenie tego wydania Novalier Dion, wspomagany gitarowo przez Joe Bonamassa. W czerwcu 2020 roku ukaże się album zatytułowany Dion Blues with Friends, a ci przyjaciele nie byle kto. Jeff Beck, Rory Block, Samantha Fish, Billy Gibbons, John Hammond, Sonny Landreth, jeszcze mnóstwo innych i na koniec Patti Shalfa i Bruce Springsteen. I oto właśnie oni z Dionem za chwileczkę się zaprezentują. W rozmowie z magazynem Rolling Stone Dion z rozbrajającą szczerością dziękuję Patti, że udało jej się przekonać zamieszkującego z nią mężczyznę, czyli Bruce'a Springsteena, do tego, żeby wystąpił na płycie Blues with Friends. I dodatkowo jeszcze Dion dziękuję Patti za to, że nie musiał za to zapłacić ani jednego dolara. Patti Shalfa, Bruce Springsteen i Dion. Hymn to Hymn.

0: Nowaliki spod baobabu. Komunikat bardzo nadzwyczajny. Przemawia do Państwa Jan Chojnacki. Radio Baobab powstało 15 lat temu. Nie czas jednak na huczne jubileusze. Aby Radio Baobab mogło pozostać bluesową opoką w dżungli błyskotek i jarmarcznych zawodzeń, konieczne są zmiany i innowacje. Chcę wzmocnić sygnał i urozmaicić program. Pomóżcie mi w tym, siostry i bracia, i dorzućcie bluesową cegiełkę do baobabowego budżetu. Wpiszcie nazwisko Jan Chojnacki w wyszukiwarce strony patronite.pl. patronite.pl i dowiedzcie się, jak można umocnić potęgę Radia Baobab. Niech blues będzie z nami. Przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: Hi, this is Doyle Bramall II and you're listening to Radio Baobab.

0: My Own Way to Rock, mój własny sposób na rock and rolla. To zespół Boogie Boys, nasza duma i sława polskiego bluesa, boogie i blues rocka. Nowa płyta Boogie Boys ukazała się w czerwcu 2023 roku i właśnie przyniosła z sobą takie oto skoczne nagranie. Zadumałem się przy tym nagraniu przez chwilę, kiedy po raz pierwszy do mnie dotarło, jak bardzo zmieniła się struktura zespołu Boogie Boys, jak bardzo zmieniło się brzmienie, jak bardzo uległo ono wzbogaceniu. No bo na początku to były tylko dwa fortepiany i perkusja plus głos, potem doszedł bas, potem doszła gitara, no a teraz w 2023 roku doszła także sekcja dęta. Sekcja dęta pod kierownictwem Seba Stannego. I to zadumanie nad zmianą brzmienia Boogie Boys sprawiło, że postanowiłem sobie powrócić do tych nagrań, które są wzbogacane przez brzmienie sekcji dętej, nie zawsze w takich oczywistych przypadkach. Nieoczywistych, to znaczy takich, kiedy artysta firmujący nagranie zazwyczaj nie jest kojarzony z wykorzystywaniem sekcji dętej w nagraniach czy też w koncertach. No ale nie będziemy tutaj specjalnie jakoś rygorystyczni w tej sprawie, bo oto kolejne nagranie, które zamierzam przedstawić, wręcz sugeruje, że w produkcji tego właśnie muzycznego przedsięwzięcia instrumenty dęte mają swój znaczący udział. To kanadyjska formacja Folk Blues and Brass Band, no czyli Brass Band to już sugeruje, że tutaj będzie dużo instrumentów dmuchanych. Folk Blues and Brass Band. To takie towarzyskie dosyć przedsięwzięcie kanadyjskich muzyków. Ich nazwiska pewnie niewiele nam mówią. Oni w swoich biografiach wyliczają różne zalety i współudział w nagraniach wielu innych, słynniejszych od nich artystów. No ale świadczy to tylko o tym, że wszystko są to muzycy ogromnie doświadczeni, ale myślę, co ważniejsze, że lubią to, co robią, czyli daje im radość wspólne granie. No a do tego jeszcze ich brzmienie jest rzeczywiście bogate. Bogate dzięki owej sekcji dętej, czyli Brass Band. W 2023 roku ukazał się album formacji Folk Blues and Brass Band zatytułowany 12 Bar Prescription i oto tytułowe nagranie z tej właśnie płyty.
1: Prescription.

Na początku mojego wystąpienia w tej audycji mówiłem, że będą też przykłady wykorzystania sekcji dętej przez artystów, którzy niekoniecznie są właśnie z takim rozwiązaniem brzmieniowym kojarzeni. James Cotton, no przecież przede wszystkim brzmienie harmoniki, także oczywiście głosu, dopóki jeszcze ten głos dopisywał. A tutaj mamy przykład dosyć nietypowy, bowiem w zasadzie słychać w tym nagraniu tylko głos Jamesa Cottona. Jakoś z harmonijka jest bardzo głęboko schowana, no a na plan znaczący został wysunięty właśnie zespół instrumentów dętych. Z albumu Chicago Sessions posłuchamy Jamesa Cottona w jego wersji znanego bluesa B.B. Kinga Sweet 16.

0: girl is gonna know me.
1: W naszej rodzimej historii fonografii bluesowej niewątpliwie wiodącą rolę w wykorzystywaniu instrumentów dętych, i to w bardzo znaczącej mierze, ma Irek Dudek. Jego pierwsza bluesowa płyta, ta słynna numer jeden, przecież w całości została zrealizowana z udziałem big bandu bluesowego, i potem przez wiele lat, aż do współczesności, od czasu do czasu Irek Dudek prezentuje swój repertuar na tle rozbudowanego instrumentarium, przede wszystkim właśnie instrumentów dętych. Z owego albumu numer jeden, rok 1985, Irek Dudek i Dudy Boogie.

jedną z najbardziej znanych i rozpoznawalnych sekcji dętych w historii fonografii amerykańskiej, tej z drugiej połowy XX stulecia, jest duet, który wykorzystywał nazwę The Memphis Horns. To panowie Wayne Jackson, trębacz, i Andrew Love, saksofonista tenorowy. Zdobyli oni przede wszystkim znakomitą markę, towarzysząc w latach 60. i 70. muzykom nagrywającym dla wytwórni Stax. Byli wśród nich Otis Redding, Al Green, no a także był Elvis Presley. Dzięki swojej znakomitej pracy i wykorzystaniu ich zdolności przez najsłynniejszych artystów sceny muzycznej mogą się poszczycić ponad 80 złotymi i platynowymi płytami, w których realizacji brali udział. Z tego ich przepasnego katalogu nagrań wybrałem Take Me to the River. W tej wersji The Memphis Horns towarzyszą wspaniałemu głosowi Etty James.

Teraz zatrzymamy się chwilę, no dłuższą chwilę, bo to będzie 7-minutowe nagranie przy twórczości artysty, którego chyba mało kto identyfikuje z pierwszym odcieniem bluesa. Nie dlatego, żeby nie grał bluesa, ale dlatego, że jest po prostu artystą dotychczas jakoś nieprezentowanym w naszym cyklu. Nazywa się Johnny King, jest gitarzystą i wokalistą, głównie operującym w okolicach Florydy i Luizjany. I w tym właśnie rejonie jest ceniony do tego stopnia, że potrafi gromadzić wokół siebie różne znakomitości, już bardzo ograne, także i w naszym cyklu. Oto Johnny King ze swoim zespołem w nagraniu Political Blues. Główną rolę poza nim pełni tutaj jeden z najbardziej długowiecznych artystów współczesnego bluesa, czyli Bobby Rush, który śpiewa, gra na harmonijce, a towarzyszy im prawie zupełnie anonimowa sekcja Denta. Co świadczy o tym, że niewielkie nazwiska, ale po prostu maestria i umiejętność towarzyszenia innym wykonawcom sprawia, że sekcja Denta może brzmieć po królewsku. Oto Johnny King i Bobby Rush, Political Blues.

ta moja szybka kwerenda, jeśli chodzi o nagrania wykorzystujące sekcję dęte w naszych bluesowych peregrynacjach, pozwoliła mi przypomnieć sobie także nagrania doktora Johna, który wielokrotnie wykorzystywał bogate brzmienie dęciaków w swoich nagraniach, no i także w swoich koncertach. Jedną z najbardziej ulubionych moich płyt doktora Johna jest album z 2004 roku zatytułowany No Lines, This, That or The Other. Płyta ta rozpoczyna coś na kształt krótkiej suity, czyli instrumentalnej introdukcji, która potem przeradza się w autorską wersję When the Saints Go Marching In. To fantastyczne 7 minut muzyki nowoorleańskiej. Dodatkową atrakcją poza duchem doktora Johna jest udział w tym nagraniu Mavis Staples.

Nowojorska formacja Hazmat Modin, z którą miałem dosyć niezwykłą okazję spotkać się w okolicach 2011 roku podczas ich jedynego koncertu w Warszawie. Podstawą brzmienia Hazmat Modin jest sekcja, w której oprócz, no, co zrozumiałe, perkusji, występuje nie bas, kontrabas czy gitara basowa, ale tuba. No a oprócz tuby bardzo często wykorzystywane są też w nagraniach Hazmat Modin inne instrumenty bardzo dmuchane. A do tego jeszcze zawsze dochodzi harmonika ustna, na której gra lider Hazmat Modin, Wade Schumann. W wykonaniu Hazmat Modin posłuchamy nagrania z płyty Bonfire, albumu, który ukazał się w 2023 roku. Utwór nosi tytuł Too Fat to Fly, Hazmat Modin.

Na zakończenie zostawiłem sobie mojego ulubieńca, czyli Delberta McClintona, no, który generalnie rzecz biorąc nie stroni od wykorzystywania sekcji dętych, ale nie jest to też jakaś podstawowa składowa jego brzmienia. Ale podczas koncertów zdarzało się, zwłaszcza w przeszłości, że Delbertowi towarzyszyli znakomici wirtuozi instrumentów dętych pod przewodnictwem teksańskiego lidera tej dziedziny, czyli Casanova. Rok 1989, album Live from Austin. Oto Delbert McClinton na pożegnanie z tym wydaniem Bielszego Odcienia Bluesa. Giving it up for your love. To był Bielszy Odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki. Yeah! Thank you!

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Nie da się ukryć. To jest rzeczywiście pierwszy odcinek Bluesa. Przez radio mówi do Państwa Jan Chojnacki. Rozpoczynamy to spotkanie z właśnie pierwszym odcieniem, ale będzie to pierwszy odcień, jakiego jeszcze nie było. Bardzo, bardzo nietypowy. Proszę wsiadać, drzwi zamykać, odjeżdżamy.

nagraniem Pata Traversa Mystery Train otwierałem w przeszłości wiele audycji, ale ta będzie absolutnie niezwykła, bo choć ma tytuł Pierwszy odcień bluesa i zazwyczaj przemawiam w tej audycji właśnie ja, Jan Chojnacki, to niby wszystko będzie tak, jak jest po staremu, ale cały niemal program audycji wypełnią nagrania zaproponowane przez jednego z naszych słuchaczy, zas-

Oświadczenia minęło, bo ja wiem, może 12, a może i 16 miesięcy, aż wreszcie przyszedł mail, w którym Grzegorz objawia swoją playlistę i opatruje ją komentarzem. Nie dość tego. Opatruje ją także ilustracją, którą mogą Państwo zobaczyć na naszym forum pierwszego odcienia Bluesa, czyli taką tradycyjną wyklejanką kładkową, którą ja ubarwiam wszystkie moje wejścia antenowe od wielu, wielu lat. Tym razem wykonał to samodzielnie Grzegorz. Dodatkowo jeszcze wysłał mi prawie wszystkie nagrania w formie plików muzycznych, tak, żebym nie musiał skakać po moich półkach i nadwyrężać swojego kręgosłupa. No i do tego też dodał komentarz, który brzmi mniej więcej tak. Cześć Jan, długo to trwało, ale w końcu uporałem się z realizacją propozycji do audycji. Łączny czas audycji to mniej więcej 70 minut. Mam nadzieję, że nie stanowi to problemu. Chciałbym, abyś odczytał mniej więcej mój tekst i oczywiście dodał swój, jeśli będziesz uważał za stosowne. Pozdrawiam, Greg Martin. I dalej następuje pełna eksplikacja treści audycji, którą będę starał się przytaczać w całości od czasu do czasu za przyzwoleniem Grzegorza uzupełniać własnym komentarzem. Grzegorz pisze: dobry wieczór słuchaczom. No to ja dodam i słuchaczkom. Na początku lat 70. ubiegłego wieku zacząłem słuchać bluesa w audycjach Wojciecha Mana i Jana Chojnackiego, pierwszy odcień bluesa oraz Marii Jurkowskiej, Blues wczoraj i dziś. Już wtedy zainteresował mnie sposób interpretacji pędzącego pociągu i odgłosy parowozu w muzyce bluesowej. Gwizdy lokomotywy, stukot kół. Z mojej skromnej kolekcji płyt wybrałem kilkanaście nagrań, którymi chciałbym podzielić się ze słuchaczami. No i ja dodaję słuchaczkami także. Na początek oddaję głos cesarzowej bluesa Bessie Smith.

Tell her mama come in soon.

Bessie Smith wykonała Dixie Flyer Blues. Starutkie nagranie z 1925 roku, więc nie brzmi ono bardzo współcześnie od strony technicznej, ale to jest też pewnie zaleta tego nagrania. Dwa słowa wyjaśnienia, czym jest ów Dixie Flyer. Dixie Flyer to była jedna z ważnych tras kolejowych w Stanach Zjednoczonych, a konkretnie tak nazywał się pociąg, który kursował pomiędzy Chicago i Florydą w latach od 1892 do 1969. Określenie Dixie jest bardzo pojemne, ale jedną z Dixie była również słynna amerykańska lokomotywa numer 576, olbrzymia maszyna, która mogła rozwinąć potężną, jak na owe czasy, prędkość powyżej 70 km na godzinę. Spalała 4 tony węgla i zużywała 7 tysięcy galonów wody na godzinę. Mogła pociągnąć 15 wagonów pasażerskich lub 50 towarowych. To takie wyjaśnienie tyczące technikaliów. A teraz przechodzimy do kolejnego nagrania, które proponuje Grzegorz Greg Martin. I pisze on: najbardziej znanym wykonawcą bluesowym, który interpretował odgłosy lokomotywy, jest Sonny Terry. Proszę o wysłuchanie wiązanki utworów bardzo charakterystycznych dla tematu audycji. No i tutaj następuje w oryginale Grzegorza zestaw 4 nagrań, które ja pozwoliłem sobie troszkę dla zachowania proporcji między wykonawcami skrócić do 2. Przy czym pierwsze nagranie to jest nagranie samego Sonny'ego Terry'ego zatytułowane Blowing the Blues, a drugie to już jest nagranie Sonny'ego Terry'ego z jego wieloletnim przyjacielem i partnerem Brownie McGee. Nosi ono tytuł Fast Old Freight Train.

0: at the station.
1: I pozostajemy w kręgu nagrań historycznych. To będzie rok 1940. Tak pisze o tym nagraniu autor tej audycji, Greg Martin. Wielu bluesowych muzyków, mniej lub bardziej znanych, w swoich utworach też naśladowało odgłosy pociągu. Niektóre nagrania może mniej przypominają odgłosy parowozów i stukot kół, ale opowiadają o podróżach żelaznym koniem, jak mawiali Indianie. I oto Booker White w nagraniu Special Streamline.
2: That's that fast special streamline leaving out of Memphis, Tennessee, going into New Orleans. She running so fast the hobos don't fool with this train. They stand on the track with the hat in their hand. I had a friend girl that morning was catching that train. She got up singing this song.

0: Łódź albo łabędzie.
1: Kolejnym nagraniem, które proponuje Grzegorz, jest utwór zatytułowany Honky Tonk Train Blues. To jest kompozycja Mad Lax Lewisa, słynnego pianisty, głównie znanego z wykonań Boogie Woogie fortepianowego. I tu pozwoliłem sobie na pewne odstępstwo od listy Grzegorza, mianowicie Honky Tonk Train Blues usłyszymy nie w oryginalnym wykonaniu Lewisa, ale współczesnego, bo już z XXI wieku, tria w składzie fortepian Axel Zwingenberger, bas Dave Green i perkusja Charlie Watts. Honky Tonk Train Blues.

No i teraz będzie blok poświęcony pieśniarkom, które w swojej twórczości nagraniowej nawiązywały także do owego wątku kolejowego. Trixie Smith, artystka, która największe sukcesy odnosiła w latach 30. ubiegłego stulecia, nie tylko jako wykonawczyni bluesowa, ale także, jak to się wówczas mówiło, kabaretowa. No i właśnie w jej wykonaniu usłyszymy utwór zatytułowany Fast Old Freight Train, Trixie Smith.

oczywiście nie mogło zabraknąć w zestawie Grzegorza nawiązania do polskich utworów traktujących o pociągach i kolei. Oczywista oczywistość na pierwszy plan się wysuwa, czyli słynna poczekalnia PKP Elżbiety Mielczarek, ale do tego Grzegorz dodaje jeszcze kolejny utwór pani Elżbiety zatytułowany This Train. Oba nagrania zarejestrowane na początku lat 80. ubiegłego stulecia, w obu też usłyszymy harmonijkę Jana Kyksa-Skrzeka.

No to pierwszym Państwu. Witam wszystkich Państwa na koncercie Elżbiety Mielczarek. Nikt nie chciał mnie zapowiedzieć, więc robię to samo. Jan Skrzek, harmonika ustna. Piotr Ruciński, gitara. Piotr Majewski, gitara. This Train, czyli ten pociąg. Ten pociąg jest do glorii, do chwały i do sławy. Nie dba o kłamców, nie dba o leniuchów, a zabiera z sobą tylko tych, których chce zawieźć tam, dokąd zmierza. This Train. One, two, three, four.

No i oczywiście nawiązuje też Grzegorz w swojej playliście do samego Janka Kyksa. Pisze, że nie mogło zabraknąć w tej audycji barda polskiej muzyki bluesowej Jana Kyksa Skrzeka. I będzie to ten podstawowy numer odnoszący się do bluesa pociągowego, czyli modlitwa bluesmena w pociągu. Jan Kyks Skrzek i przyjaciele.

0: No, i to by było na tyle.
1: Pociąg bluesowy Bielszego Odcienia Bluesa dojeżdża powoli do stacji końcowej. Jak pisze Grzegorz, na zakończenie audycji chciałby zaprezentować nagranie nieodżałowanego mistrza bluesowej gitary, czyli Jimiego Hendrixa. I proponuje tu elektryczną wersję utworu zatytułowanego Hear My Train Coming. No ale to jest ta bardzo długa wersja, kilkunastominutowa. Ja ze względów czysto ekonomicznych, czasowych proponuję ten utwór w nieco krótszej wersji, ale oczywiście też w oryginalnym wykonaniu Jimiego Hendrixa. Hear My Train Coming kończy nasze spotkanie z Bielszym Odcieniem Bluesa, spotkaniem, które zostało wypełnione nagraniami według pomysłu naszego słuchacza Grega Martina. To był Bielszy Odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Derek Trax i jego śpiewna gitara wprowadzili nas do kręgu współczesnych muzyków i muzyczek posługujących się właśnie techniką slide. Wśród kobiet mamy też kilka znakomitych przedstawicielek tego właśnie kierunku. Wśród nich jest Megan Lavelle, czyli połowa duetu Larkin Poe. Choć obie siostry, bo Rebecca także gra na gitarze, to jednak właśnie Megan Lavelle specjalizuje się w technice slide. Posługuje się dosyć nietypową gitarą, bo jest to stary Rickenbacker z lat 50., do którego zresztą pani Megan skonstruowała specjalny stelaż, dzięki któremu może grać na tym instrumencie utrzymywanym horyzontalnie i bezpiecznie poruszać się w trakcie gry po scenie. Posłuchamy dwóch nagrań Larkin Poe właśnie z udziałem owego lap steel Rickenbackera. Będą to Blood Harmony z albumu z 2022 roku w wersji elektrycznej, no a do tego dołożymy jeszcze wersję akustyczną, czyli nagranie Bad Spell z albumu An Acoustic Companion. Larkin Poe w roli głównej pani Megan Lavelle.

Mówiłem wcześniej, że chyba bezdyskusyjnym numerem jeden, jeśli chodzi o elektryczne granie slide, jest Derek Trucks. No ale niektórzy uważają, wśród nich na przykład jest Eric Clapton, że najwybitniejszym współczesnym muzykiem posługującym się właśnie tą techniką jest Sonny Landreth. Miałem okazję poznać Sonny'ego Landretha podczas jego wizyty na Rawa Blues Festival już w XXI wieku. To jest człowiek niezwykle skupiony na tym, co robi, a tego skupienia wymaga też technika, którą się posługuje. Nie będę się w nią wgłębiał, bo nie jestem od tych spraw jakimś wybitnym specjalistą, ale polecam Państwu przejrzenie jakichś filmików z demonstracyjnymi występami technicznymi Sonny'ego Landretha. To rzeczywiście wygląda imponująco. A my posłuchamy Sonny'ego w nagraniu zatytułowanym Blue Tar Blues z albumu From the Reach, rok 2008. Sonny Landreth.

Sonny Landreth to nie jedyny artysta o tym nazwisku, który w tej audycji się zaprezentuje, bo oto za chwilę usłyszą Państwo Joeya Landretha. To jest Kanadyjczyk, połowa duetu The Bros Landreth i choć nazwisko jest i literuje się dokładnie tak jak nazwisko Sonnego Landretha, to nie ma między tymi muzykami żadnych więzi rodzinnych. The Bros Landreth, czyli bracia Landreth, kanadyjski duet, no oczywiście w nagraniach i w koncertach wzbogacany także o towarzystwo innych muzyków, prezentują szeroki wachlarz stylistyczny, ale oczywiście wszystko to, co grają, gdzieś tam korzeniami jest osadzone głęboko w bluesie. Posłuchamy dwóch nagrań The Bros Landreth, elektrycznego I Am The Fool i akustycznego Runaway Train. Oba te nagrania pochodzą z jubileuszowego, z okazji dziesięciolecia wydania tej płyty, albumu zatytułowanego Let It Lie.

Wśród mistrzów gry na gitarze są też mistrzynie. Erja Litinen, która parokrotnie miała okazję zademonstrować swoją niezwykłą technikę w Polsce, jest chyba słusznie uważana za najwybitniejszą artystkę prezentującą technikę slide spośród Europejek. Wzorem historycznym dla Erji Litinen jest klasyk, czyli Elmore James. Posłuchajmy rozbudowanej wersji The Sky is Crying, czyli jednego z najbardziej znanych numerów Elmora Jamesa w wykonaniu Erji Litinen.

wspominałem o gitarach rezofonicznych, które dzięki technice slide brzmią absolutnie niezwykle. Wśród wykonawców, którzy właśnie korzystają z takich urządzeń, jest Eric Sardinas. Artysta niesporny życiowo, który w związku z tym staje się czasami być niedostępnym dla swoich fanów i z rzadka tylko objawia się ze swoimi nowymi nagraniami, ale w 2023 roku ukazał się album Erica Sardinasa zatytułowany Midnight Junction i z tej płytki dwa nagrania. Elektryczne Longshot i akustyczne Liquor Store. Eric Sardinas.

0: you need to fix it all.
1: Come on!

najbardziej dynamiczną przedstawicielką techniki slide, jeśli chodzi o gitarę elektryczną, jest chyba pani Joanna Connor. Przez wiele lat jakoś nie mogła się przebić przez mury show biznesu i dopiero w drugim dziesięcioleciu XXI wieku przy pomocy Joe Bonamassy udało jej się ten mur skruszyć dzięki świetnemu albumowi współprodukowanemu przez Joe Bonamassę. Mówi o płycie 4801 South Indiana Avenue. I z tego właśnie albumu Joanna Connor zaprezentuje nagranie zatytułowane Bad News.

Zajrzyjmy teraz do Australii, bo tam też jest kilku świetnych interpretatorów muzyki okołobluesowej stosujących technikę slide. Takim ojcem, jednym z najbardziej zasłużonych muzyków z tego kręgu jest Dave Hall, którego występ na Jimmy Way Festiwalu w Ostrowi Wielkopolskim zapamiętałem jako jedno z najatrakcyjniejszych wydarzeń, w trakcie których artysta prezentował technikę slide. Mam też swój ulubiony utwór Dave'a Halla. Nosi on tytuł Short Fuse Blues. Dave Hall.

No a skoro już jesteśmy w Australii, to na zakończenie tego przeglądu współczesnych artystek i artystów posługujących się techniką slide, Ash Grunwald. Artysta pochodzący z Melbourne, w swojej karierze ma współpracę z triem Johna Butlera, ale zyskał sobie solową popularność dzięki występom w kategorii One Man Band. Ale na okazję prezentacji w Bielszym Odcieniu Bluesa ja wybrałem duet Asha Grunwalda z Joshem Teske, czyli z wokalistą The Teske Brothers. Oni właśnie zakończą to wydanie Bielszego Odcienia Bluesa nagraniem Hungry Heart. Przez radio mówił Jan Chojnacki, to był Bielszy Odcień Bluesa.

Kolejna nowalika jest w zasadzie nowaliką tylko dla mnie, bo pewnie dla znacznej części społeczeństwa słuchającego podobnej muzyki to jest już coś znanego, bo też jest to zbiór nagrań ZZ Top, które były już publikowane na różnych nieoficjalnych wydawnictwach, a teraz ukazało się na czymś, zdaje się, trochę bardziej oficjalnym. Płyta nosi tytuł Preliminator 1980 i to jest nagranie koncertowe ZZ Top gdzieś ze wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Niby nic oryginalnego, ale ileż tam jest żaru i prawdy o rock'n'rollu. Chciałbym teraz podzielić się tą moją miłością do owego żaru, prezentując trzy nagrania z ZZ Top, którymi wtedy zakończyli swój koncert. Kolejno będą to Dust My Broom, Jailhouse Rock i Tush. ZZ Top koncertowo z 1980 roku.

Kolejna nowalijka absolutnie nie budzi żadnych wątpliwości, że jest to coś bardzo nowego, a dodatkowo jeszcze to jest nowalijka, która wzeszła na polskim gruncie muzycznym. Joanna Knitter ze swoim Blues and Folk Connection właśnie w jesienią 2020 roku zaproponowała album zatytułowany Aretha. Aretha, czyli oczywiście chodzi o repertuar Arety Franklin. Pomieściła na swojej płytce Joanna 13 numerów z repertuaru królowej soulu, demonstrując tym samym miłość i oddanie do wielkiej poprzedniczki. Joannie towarzyszy kwartet w składzie Artur Jurek na przyciskanych instrumentach, Krzysztof Pol na gitarze, Adam Żuchowski na basie i Piotr Góra na perkusji. Słucham tej płyty z wielką przyjemnością, bo Joanna jest świetną wokalistką, a towarzyszący jej zespół to też organizm bardzo efektywny. Z albumu Aretha Joanny Knitter trzy nagrania: Respect, Thing i Chain of Fools. Joanna Knitter, Blues and Folk Connection.

Zapowiadałem na wstępie tego wydania Nowali Ekspod Baobabu, że będzie to audycja pełna rozmaitości. To nie były słowa rzucone na wiatr.

Przenosimy się teraz na kontynent amerykański, by posłuchać słynnego mruczka.

One Minute You're Here. To nagranie otwiera album Bruce'a Springsteena. Płyta nosi tytuł Letter to You. No, każdy album Bossa jest wydarzeniem, nie tylko w Stanach, ale na ogólnoświatowej płaszczyźnie fonograficznej. Ja nie jestem admiratorem nadmiernym sztuki Bruce'a Springsteena, ale doceniam jego zasługi i myślę, że każda jego nowa płyta jest jakimś znaczącym elementem w historii światowej fonografii. Wydaje mi się, że z biegiem lat Bruce Springsteen coraz bardziej staje się dylanowaty. Żeby to Państwu uświadomić i unausznić, teraz zapraszam do wysłuchania najdłuższego nagrania Bruce'a z albumu Letter to You. Pieśń nosi tytuł If I Was the Priest.

Album Letter to You Bruce'a Springsteena kończy coś na kształt dobranocki, ale to nie oznacza, że się jeszcze rozstajemy, tylko tyle, że żegnamy płytę Letter to You piosenką zatytułowaną I'll See You in My Dreams.

A teraz nasz dobry znajomy z Brazylii, Nuno Mendes, którego poznaliśmy w 2018 roku, kiedy to wystąpił na Suwałki Blues Festival. W 2020 roku ukazał się album Nuno Mendesa zatytułowany Angola Blues. I to jest bardzo multikulti płyta, bo choć pozostaje Nuno Mendes takim eksponentem brazylijskiego bluesa, to jednak bardzo też nawiązuje do tych przeżyć muzycznych, które przyniosła mu rzeczywistość, bo przez dłuższy czas mieszkał w Angolii, no a przecież teraz tego swojego bluesa głównie jednak grywa w rodzinnej Brazylii. I wiąże Nuno pięknie te klimaty afrykańsko-brazylijskie ze śpiewem bluesowej gitary. W wykonaniu Nuno Mendesa z jego albumu Angola Blues dwa nagrania. Muxima, i tutaj usłyszymy także Flore Purim i Airto Moreire, oraz na zakończenie tego wydania Novalie Expod Baobabu País Tropical, Nuno Mendes. Grać będzie na gitarze, a ja tylko przypomnę, że przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

Tę nowalijkę już sygnalizowałem wcześniej w różnych audycjach. To mój ulubiony zespół The Mavericks. Tym razem wydali płytę zatytułowaną En Español, czyli po hiszpańsku, i rzeczywiście wszystkie pomieszczone tutaj piosenki Raúl Malo śpiewa po hiszpańsku. Ale to nie jest ani czysto latynoski, ani Tex-Mex, ani meksykański zestaw utworów, bo The Mavericks potrafią nadać każdej piosence swój własny stempelek i tak też jest i w tym przypadku. Z albumu En Español, The Mavericks, przed chwileczką wykonali utwór Sombras Nada Más, a teraz będzie utwór zatytułowany Suspiro Azul.

artystka wywodząca się ze Skandynawii, o której mówiłem parę minut temu, to Elin Larsson, czyli wokalistka i najważniejsza osoba, jeśli chodzi o szwedzki zespół Blues Pills, znany nam z koncertów w Polsce, chociażby na Suwałki Blues Festival kilka lat temu. Poznałem Elin, zadziwiła mnie ta bardzo przecież młoda osoba z niesłychanie poważnym podejściem do swojej profesji. Przygotowywała się do wejścia na scenę 1,5 godziny w garderobie, ćwicząc się wokalnie i weszła na scenę ogromnie skupiona. No a że potrafi przy tym skupieniu wydobyć z siebie całą swoją niesłychaną energię i zaprezentować ją publiczności, to tylko tym bardziej. Jak to mówią po szwedzku, chapeau bas. Nowy album, i to już jest trzecia płyta długogrająca Blues Pills, nosi tytuł Holy Moly. Przed chwilą słyszeli Państwo nagranie zatytułowane Proud Woman, no a teraz jeszcze jedna pioseneczka z tej płyty, Devil Man, Elin Larsson i Blues Pills.

Od dźwięku, czyli z różnych zamieszczanych w internecie i w mailach spostrzeżeń słuchaczy, że muzyka soulmate trafia do naszych słowiańskich dusz. No więc skoro tak, to jeszcze dwa nagrania grupy Soulmate z albumu Give Love. Soulmate Boogie i Still Loving You.

Angela Strelli, podobnie jak wielu jej przyjaciół, pań i panów, traktuje to miejsce jako prawdziwą Mekkę bluesową, choć Austin z biegiem czasu stał się także taką Mekką muzyczną, jednym z najważniejszych centrów muzycznych w Stanach Zjednoczonych. No ale oczywiście nas najbardziej interesuje ta jego bluesowa strona. A takim miejscem, które przez wiele, wiele lat, od 1975 roku, określało właśnie Austin jako to miejsce, w którym blues ma się dobrze, był klub Antones. Był i jest, bo trwa do dziś. W 1975 roku założył ten klub Clifford Antone, znany, zasłużony bardzo dla Teksasu, dla Austin, no i właśnie dla naszej bluesowej muzyczki. Klub często zmieniał lokalizację, nadal trwa i odbywają się w nim niesłychanie atrakcyjne imprezy, zwłaszcza dla tych z nas, którzy no nie mają takiej możliwości codziennego kontaktu z wielkimi zjawiskami bluesowymi. A dla przykładu podam, że na przykład między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem w końcu 2023 roku można przez 4 dni uczestniczyć w czymś, co się nazywa The Jungle Show, właśnie w klubie Antones, w którym to Jungle Show biorą udział Billy Gibbons, Jimmy Vaughan, Sue Foley, Mark Flanagan i Chris Layton. A zaraz potem, kiedy po tych 3 dniach zmieni się światło na scenie, pokaże się na niej Kristen Kingfish Ingram. No i tak dalej, i tak dalej. Czyli miejsce bardzo znaczące. Chciałbym dzisiaj odnieść się do jednego z tych artystów, którzy zaznaczyli się w historii Austin, w historii Antones, choć zazwyczaj sprawowali taką drugoplanową rolę, ale przecież w bluesowym graniu gitara, choć drugoplanowa, czasami odgrywa zasadniczą rolę. Tym artystą, o którym będę opowiadał i którego będziemy słuchać, jest Danny Freeman. Swoje życie związał z teksańskim bluesem i który odszedł z tego świata w kwietniu 2021 roku. Posłuchajmy jego instrumentalnej kompozycji autorskiej Danny's Blues.

lat 60. i na początku lat 70. ogarnął Austin. Jako świetny gitarzysta szybko został zaakceptowany przez lokalne środowisko ze Stevie Rayem Vaughanem, Jimmy Vaughanem, Angelą Strelli, Luan Barton i wieloma innymi osobistościami bluesa z Austin. Prześledzimy sobie ostatnie 3 dziesięciolecia działalności Danny'ego Freemana w kręgu bluesa z Teksasu i bluesa z zachodniego wybrzeża. W 1990 roku ukazał się słynny album braci Vaughan, zatytułowany Family Style. Znalazł się na tym albumie także utwór, którego współautorem był właśnie Danny Freeman. Ta pieśń bez słów nosi tytuł Baboom, Mama Said, The Vaughan Brothers.

Z braćmi Vaughan Danny Freeman nawiązał pierwszy kontakt jeszcze w latach 70., kiedy to grasowała po Austin i po Teksasie grupa Cobras, The Cobras. Przetrwali oczywiście w zmienionym składzie aż do lat 90. Posłuchamy teraz nagrania grupy The Cobras z Dannym Freemanem na czele w znanej kompozycji Dedricka Malone, czyli Donna Robia, zatytułowanej I Smell Trouble.

0: Denny Freeman on the guitar. South Austin Horn.
1: Gitara Denny'ego Freemana pojawiła się także parokrotnie w nagraniach filmowanych przez Jimmy'ego Vaughana. Ja z tej bogatej ich współpracy wybrałem numer zatytułowany Kinky Woman, który ukazał się na albumie Jimmy'ego Vaughana zatytułowanym Out There w 1998 roku.